0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

take ya. Dip trip, the Fantasia.

0: autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie

rękę ściśniętą i woła, czy coś panu podać? Tak, tak, krzyczy serce, lecz co mówią ręce, że serce kieszeni nie czuje. Więc ciągle nieznany przechodzę stragany, mam mrocząc, nie, nie, nic, dziękuję. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwieciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym.

nocy. Sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwiaciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy. Sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym.

Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwiaciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy sam prędko przechodzę przez plac solny w lutym. Przechodzą mnie ciarki, gdy widzę kwiaciarki, choć każda na sobie ma kurtkę i buty. Nie patrzę im w oczy, gdy koło północy.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest czwartek, 23 lipca. Święto Świętej Brygidy, patronki Europy.

Na początku spróbuj uświadomić sobie obecność i miłość Boga do ciebie. On jest z tobą we wszystkim, co dzieje się aktualnie w twoim życiu.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która owoc przynosi, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeżeli nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie,

a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.

Jezus porównuje siebie do winnego krzewu. To podstawa latorośli i jej źródło. Sama latorośl oraz jej owoce to wszystko pozostaje w relacji do krzewu. Bez tej więzi latorośl usycha i traci sens istnienia. Pomyśl o tych przestrzeniach Twojego życia, w których owocujesz dzięki Jezusowi.

ojciec, jako ogrodnik, oczyszcza latorośle, aby przynosiły większy owoc. Niektóre nawet przycina, by w ich miejsce mogły się pojawić nowe. Oczyszczanie może polegać na ukierunkowaniu serca na to, co jest w życiu najważniejsze i na usunięciu tego, co przeszkadza w pełnym rozwoju. Przyglądnij się tym miejscom w sobie, do których chcesz zaprosić Boga, aby je oczyszczał.

Jezus mówi, że latorośl trwająca w krzewie przynosi owoc. Nie pojawia się on natychmiast, nie zależy też od wysiłku samej latorośli. Dojrzewa powoli, dzięki temu, że latorośl trwa w krzewie. Dojrzały owoc nie jest przeznaczony dla samej latorośli, ale dla innych ludzi. Słuchając ponownie Ewangelii, pomyśl, z kim chciałbyś się podzielić owocami dzisiejszego spotkania.

Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która owoc przynosi, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeżeli nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.

Możesz podziękować Jezusowi za to spotkanie i powierzyć Mu to, co odkryłeś. Poproś Go o łaskę wierności w codziennym trwaniu przy Nim.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71-7234-606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Leśne.
1: Kudowa Zdrój 88,7 FM.
2: Tu Radio Rodzina.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Z głęboką wiarą i nadzieją gromadzimy się w naszym sanktuarium na Jasnej Górze, aby spotkać się z naszą najdroższą Matką, prosić ją o jej wstawiennictwo i równocześnie przedstawić jej nasze troski, nasze prośby i błagania. W dniu dzisiejszym również Kościół obchodzi święto świętej Brygidy, zakonnicy i patronki Europy, która

0: swoją postawą ukazała, jak naśladować Jezusa Chrystusa, jak również wnieść ducha chrześcijańskiego do naszego życia społecznego. Niech jej wstawiennictwo, niech jej opieka również będzie nad nami i nad całym kontynentem europejskim. Wszyscy, którzy z nami się łączą poprzez mass media tego poranka, również prosimy, aby te nasze modły, aby to nasze spotkanie z Matką Najświętszą przyniosło jak najobfitsze owoce. Intencje mszy świętej są następujące. Ja modlę się o powrót na drogę do Boga dla Małgorzaty i Szymona. Ojciec Jacek modli się za świętej pamięci Adama w rocznicę śmierci. Ojciec Kazimierz modli się w intencji siostry Serafiny w rocznicę ślubów zakonnych. Ksiądz Jerzy tę mszę świętą ofiaruje przedstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej w intencji Moniki i Rafała, ich dzieci Amelii i Szymona, o powrót do Boga, łaskę wiary i zawarcie sakramentalnego małżeństwa, a także o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Anny. Pozostali kapłani modlą się we własnych intencjach. Abyśmy mogli z czystym sercem sprawować to święte misterium naszego odkupienia, przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu
1: i naszym bracie i
0: siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina.
1: Moja bardzo wielka.
0: Boga Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.

Syna, spraw, abyśmy mogli się radować, gdy nam objawi swoją chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,

0: Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Galatów. Bracia, ja dla prawa umarłem przez prawo, aby żyć dla Boga razem z Chrystusem, zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Oto słowo Boże.
1: Amen.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Uczniowie przystąpili do Jezusa i zapytali: dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? On im odpowiedział: wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane i w nadmiarze mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie, bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą, bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Oto słowo Pańskie.
1: Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? Ci godni bracia kapłani, moi drodzy bracia i drogie siostry, tak zastanawiałem się, jak zacząć dzisiejsze refleksje i medytacje. I przyszło mi takie jak to rozpocząć? Czy kiedykolwiek patrzyłeś, ale naprawdę nie widziałeś? Albo jeszcze jedno, albo słyszałeś coś, ale naprawdę nie słyszałeś ani nie rozumiałeś. W wielu sytuacjach ludzie czasem pytają, czy widziałeś to, albo czy słyszałeś to, co on powiedział? I na te słowa, na to pytanie nie znajdujemy odpowiedzi albo negatywną. I słowa Jezusa uczą nas, że patrzenie to coś więcej niż używanie oczu, a słuchanie to coś więcej niż samo słyszenie. Tajemnice Królestwa nie są uchwycone przez zmysły. Wymagają głębszej wewnętrznej świadomości. I widzenie, słuchanie i rozumienie wymagają otwartego serca, serca wyczulonego na łaskę, na działanie łaski. I kiedy serce jest wyczulone na łaskę, umysł staje się zdolny do postrzegania życia z Bożej perspektywy. To jest dar mądrości. To jest dar mądrości, o którą tak wielu wielkich, świętych ludzi w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie modliło się i prosiło Pana Boga właśnie o ten dar mądrości. Można by powiedzieć, że mądrość to szczyt darów intelektualnych, doskonalący wiedzę, zrozumienie i radę poprzez ukierunkowanie ich ku prawdzie Bożej. I w ten sposób osoba, która naprawdę widzi i słucha, dostrzega nie tylko informacje, ale wieczną prawdę Boga. Zasłona jak gdyby zostaje uniesiona, a tajemnice wiary stają się wyraźne. To wewnętrzne oświecenie przynosi pokój, zdumienie i głębokie poczucie wdzięczności. I przypowieści, o których Pan Jezus dzisiaj mówił i apostołowie pytali Pana Jezusa, są jak te święte zasłony, jednocześnie ukrywające i odsłaniające boskie tajemnice, ogromne boskie tajemnice. I dla tych, którzy są pokorni, posłuszni Duchowi Świętemu i spragnieni prawdy, przypowieści stają się promieniami do serca Boga. Są jak wrota wpuszczające boskie światło w duszę i prowadzącą ją do samego progu wiecznych tajemnic. Natomiast dla dumnych lub obojętnych zasłona pozostaje jednak zamknięta. Ale nie bez powodu. Jezus nie zatrzymuje boskich tajemnic dla tych, których serca są zatwardziałe bez powodu. Raczej przypowieść, przykrywając prawdę, zaprasza duszę do głębszego poszukiwania, aby szukać coraz więcej, aby coraz bardziej odkrywać nowych tajemnic i zagłębiać się w tą wielką myśl Bożą. I budzi świętą ciekawość i rozbudza duchowe pragnienie. To tak, jakby Jezus ofiarował święty dar, owinięty w piękną zasłonę. Kładzie go przed tobą i mówi: to dla ciebie, ale nie zaglądaj. A potem uśmiecha się i odchodzi. Ukrycie prawdy nie jest odrzuceniem, ale jest to zaproszenie. Jest to zaproszenie. I w dzisiejszej Ewangelii było to zdanie, które trochę takie jest trudnym zdaniem. Bo kto ma, temu będzie dodane i w nadmiarze mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Na pewno zwrot ten wzbudza w nas niepokój, bo wydaje się, że jest niesprawiedliwy. Tymczasem Jezus wyjaśnia w ten sposób, że kto nie przyjmuje Ewangelii i łaski chętnie, staje się niezdolny do zrozumienia i otrzymania więcej. Kto nie przyjmuje łaski i Ewangelii chętnie, staje się niezdolny do jej zrozumienia i otrzymania więcej. Natomiast ci, którzy dobrowolnie pozwalają się przemieniać przez Słowo Boże, co czynili uczniowie, nie tylko otrzymują łaskę nawrócenia, ale stają się zdolni do otrzymania jeszcze więcej. Stają się zdolni, ponieważ otworzyli się na działanie tej łaski. I proszę zauważyć, że jeszcze przed tym momentem, kiedy Jezus był zapytany przez swoich uczniów, Jezus już zaczął odsłaniać tę zasłonę. W przypowieści o siewcy, tuż przed dzisiejszą Ewangelią, rzucał ziarno na serca swoich słuchaczy. I niektórzy przyjmowali je uważnie, rozumieli je i byli napełnieni wewnętrznym pocieszeniem, gdy w ich wnętrzu świeciło boskie światło. Natomiast inni mogli cieszyć się opowieścią i uznać ją za interesującą, ale nie potrafili uchwycić jej głębszego znaczenia. I mówiąc w tym kontekście, Jezus cytuje proroka Izajasza: stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli. Stwardniało serce tego ludu. To takie mocne stwierdzenie. To dość bym powiedział, że nawet i potężne stwierdzenie. Niektórzy teologowie, komentując ten fragment, twierdzą, że bardziej dosłowne tłumaczenie oznacza, że serce ludzi ogłupiało, zgrubiało lub zawsteczniało. Jezus nie potępia, On opłakuje. Nawet w swoim lamentowaniu nie traci nadziei, wciąż naucza, opowiada przypowieść o siewcy, a po dzisiejszej Ewangelii naucza jeszcze kilku innych przypowieści. Dlaczego? Bo jest zdecydowany siać ziarno swojego słowa w każde serce, niezależnie od tego, jak twarda może być gleba. Dzisiaj, jak wspomniałem we wstępie, obchodzimy święto świętej Brygidy. Była to wielka osoba duchowo, duchem. I pewnego gorącego poranka 23 lipca 1373 roku w Rzymie, w czasie gdy Piotr z Alabastry celebrował mszę świętą w swojej celi, Brygida oddawała Panu duszę, szepcząc: Panie, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Gdy w tym samym momencie kapłan wznosił świętą hostię. Miała 70 lat i prowadziła życie oddane Bogu na sposób podobny do życia prorokini Anny, córki Fanuela. Fascynujące było życie świętej Brygidy. Była córką, żoną i matką 8 dzieci, wdową, księżniczką i doradcą królów, religijna fundatorka. I była przede wszystkim ukochaną Jezusa, który powierzył jej niebieskie tajemnice i wtajemniczył w miłość objawioną na krzyżu. Święty Jan Paweł II włączył ją do grona patronek Europy i Brygida, tak jak święta albo Anna, służyła Panu jako żona i wdowa i tak jak Anna służyła dniem i nocą. Bóg jej się objawił, a ona pokornie go przyjęła do swojego życia. Była wiernym narzędziem Pana i miała duży wpływ na odnowienie Europy swoich czasów. To doskonały przykład dla nas. My także mamy nadzieję, że Europa wyrwie się ze swoich zniewoleń i odnowi swoją chrześcijańską krew i tradycję. Bóg w tym na nas, na każdego z nas liczy i zrealizuje przez nas swoje wielkie dzieła, o ile jesteśmy wiernymi narzędziami. Słuchajmy więc głosu Boga w ciszy i na modlitwie. Pośćmy od tego wszystkiego, co przemijające i puste. Niech naszym bogactwem będzie Pan. Nie traćmy zapału do coraz większego miłowania Boga i wzrastania w świętości. Niech modlitwa świętej Brygidy zakończy naszą refleksję. Bądź błogosławiony, Panie mój Jezu Chryste, który swoją cenną krwią i świętą śmiercią odkupiłeś duszę i zmiłowałeś się, przenosząc je z wygnania do wiecznego życia. Amen.

0: Z wiarą i ufnością przedstawmy Bogu nasze prośby.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby inspirując się przykładem życia świętej Brygidy oraz głosząc Ewangelię miłości i pojednania, był autentycznym świadkiem pokoju i jedności między narodami. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących naszą ojczyzną i wspólnotami lokalnymi, aby dążyli do pokoju i sprawiedliwości. Ciebie prosimy. Módlmy się za powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego, aby z radością odpowiedzieli na wezwanie Chrystusa i za Nim poszli. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie rodziny, aby wzrastały w miłości wzajemnej i wierze, wychowując dzieci w duchu modlitwy i służby Bogu. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych bliskich naszemu sercu, aby dostąpili wiecznej radości w Królestwie Bożym. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, uczestniczących w tej świętej liturgii, abyśmy zainspirowani przykładem życia świętej Brygidy pełnili z oddaniem naszą codzienną posługę, dochowując wierności Bogu i służąc drugiemu człowiekowi. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, który powołałeś świętą Brygidę, by była światłem dla Europy, wysłuchaj naszych modlitw i daj nam łaskę wierności w służbie Tobie i bliźnim przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Was przyjmie ofiarę za Twoim, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Boże nieskończenie dobry, dzięki Twojej łasce święta Brygida oczyściła się z nałogów grzesznego człowieka i przyodziała nowego, stworzonego na Twoje podobieństwo. Spraw, aby...

Pan z wami, w górę serca, dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. W zgromadzeniu świętych jaśnieje Twoja chwała, bo dzięki Twojej łasce zdobyli zasługi, które nagradzasz. W ich życiu ukazujesz nam wzór postępowania, przez ich wstawiennictwo udzielasz nam pomocy, a we wspólnocie z nimi dajesz nam obiecane dziedzictwo. Umocnieni przez tak licznych świadków, toczymy zwycięski bój z wrogami zbawienia, aby osiągnąć razem ze świętymi niewiędnący wieniec chwały przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z aniołami, archaniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętymi Brygidą, Pawłem I Pustelnikiem, błogosławionym Eusebiuszem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

0: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się modlić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
1: i odpuść nam nasze winy,
0: i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: Jezu.
0: Przekażmy sobie znak pokoju.
1: Pokój.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka.
1: Panie, nie jestem Bogiem, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz słowo, amen, który zdrowia nas.
2: Komunia Święta będzie udzielana przy środku kaplicy. Proszę o zrobienie przejścia.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie udzielasz nam Twojej pomocy. Spraw, abyśmy za przykładem świętej Brygidy zawsze szukali przede wszystkim Ciebie i wśród świata nosili w sobie wizerunek Chrystusa zmartwychwstałego, który żyje i króluje na wieki wieków. Oddajmy siebie Matce Najświętszej, jak również wszystkich naszych przyjaciół, znajomych, tych, którym obiecaliśmy modlitwę i może powinniśmy się modlić. Pamiętajmy o pięknym, starym kontynencie europejskim. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami raczej nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Oto ofiara spełniona.
1: Bogu niech.

0: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
1: Premier zapowiada budowę kolei przyszłości. Kto dziś wygrałby wybory prezydenckie na Ukrainie? Hokeiści zaopiekują się koszykarzami. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Premier Donald Tusk zapowiedział budowę zintegrowanej sieci kolejowej. Powstanie blisko 5000 km nowych linii. Połowa z nich ma obsługiwać kolej dużych prędkości. Pociągów ma być więcej, mają być też dużo szybsze. Najszybsze rozpędzą się do 350 km na godzinę. Będą też jeździć częściej, łącząc nawet najdalej od siebie oddalone regiony kraju.
2: Mówimy tutaj o projekcie Polska 100 minut, a więc wszystkie duże aglomeracje z Warszawy to jest 100 minut i mówimy Polska w 3 godziny, czyli od wschodu na zachód, od północy na południe całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
1: Mówił premier Donald Tusk. Zgodnie z planami za kilkadziesiąt lat uda się skończyć projekt każdego roku. Wszystkie pociągi w kraju przewozić będą w Polsce 800 milionów pasażerów. Dziś to niecałe 500 milionów. Wołodymyr Zełenski jest z niewielką przewagą liderem sondażu prezydenckiego na Ukrainie. To badanie ośrodka Rating. Na drugim miejscu jest były naczelny wódz armii Wołodymyr Załużny. Na trzecim były minister obrony Michał Fedorow. Badanie dotyczy pierwszej tury. Termin wyborów prezydenckich nie jest jeszcze znany, choć prezydent Zełenski kilkukrotnie sugerował, że nie wyklucza zorganizowania ich jeszcze w tym roku.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Nie uwzględniono naszych uwag. Konferencja Episkopatu Polski krytycznie odniosła się do podstawy programowej przedmiotu edukacja zdrowotna. Z oświadczeniem Komisji Wychowania Katolickiego zapoznał się Mateusz Kornas.
4: Komisja Wychowania Katolickiego uważa, że edukacja zdrowotna i seksualna z racji swojego wyjątkowego znaczenia powinna być przedmiotem szerokiego dialogu pomiędzy wszystkimi podmiotami odpowiedzialnymi za edukację młodego człowieka, czytamy w oświadczeniu. Biskupi przyznają, że choć w ogłoszonej podstawie programowej jest z pewnością wiele dobrych treści służących ochronie zdrowia człowieka, to jednak cała koncepcja wychowania seksualnego nie może być zaakceptowana. Zostaje ona wyrwana z właściwego jej kontekstu małżeństwa i rodziny oraz zawężona do jej wymiaru zdrowotnego. Z tej racji samo wyłączenie kwestii edukacji seksualnej z obowiązkowych treści nauczania nie rozwiązuje problemu. Natomiast pozostaje przesłanie, że rodzina nie jest najważniejszym kontekstem dla sfery seksualnej człowieka. Czytamy w oświadczeniu Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.
1: Biskupi podkreślają także, że w podstawie programowej pominięto całkowicie życie człowieka w jego fazie prenatalnej.
3: Wiadomości ze świata sportu.
1: Hokeiści zaopiekują się koszykarzami. Tak w największym skrócie można podsumować zmiany organizacyjne, jakie przychodzi koszykarska drużyna Zagłębia Sosnowiec. Miasto ogłosiło, że sekcja będąca w finansowych tarapatach na 3 lata zostanie przejęta przez spółkę odpowiedzialną za sosnowiecki hokej. Cel: powrót na centralny szczebel rozgrywek, gdzie drużynę koszykarz widzi za 3 lata prezes hokejowego Zagłębia Adrian Pietrzyk.
5: Widzę w pierwszej lidze, już nie ja jako prezes, tylko jako kibic, który chętnie będzie chodził. Chciałbym się sfokusować stricte na hokeju, ale też jeśli była szansa na to, że stracimy licencję i koszykówka zniknie całkowicie z mapy Sosnowca, no to po prostu chciałem to wziąć pod siebie, żeby to gdzieś po prostu rozruszać.
1: Prezes poinformował, że hokejowe Zagłębie Sosnowiec zmieniło się obecnie w wielosekcyjny klub hokejowy i koszykarski.
6: W tej chwili mamy 15 stopni, niewiele więcej po południu. Szykujmy się na chłodny dzień. 18 stopni to jest maksymalna temperatura. Będą przelotne opady deszczu, ale gdzieś tak tylko około 10, 13. Słońca dzisiaj nie zobaczymy. Jutro poprawa pogody 23 stopnie. Lato wraca od soboty i niedzieli 27, 29 stopni.
7: Reklama.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty

0: ryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
1: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
2: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
1: To dokąd na wakacje?
2: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
1: A może dalej?
2: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
1: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
3: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl. Reklama.
4: Radio Rodzina.
5: Radio Rodzina.
4: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

Proszę bardzo, jak ładnie Kasia Kowalska połączyła jeszcze z kawałkiem The Police, bo tam końcówka to Police oczywiście. 20 prawie minut po godzinie 7 w Radiu Rodzina. Kłaniam się serdecznie, witam pięknie Maciej Stajniak z tej strony mikrofonu. Od razu dobrych wiadomości garść po tym dzisiejszym ponurym, chłodnym, zimnym dniu. Z tego co widzę, jednak pogoda w końcu się odmieni, w końcu będziemy mieli lato, jak ktoś sobie zaplanował wakacje, tak właśnie na przełomie końcówki lipca, początku sierpnia, to powinien nie żałować. Tak jak wspominałem, od soboty 27 stopni, dużo słońca, niedziela to już 29 i cały przyszły tydzień to temperatury raczej oscylujące w okolicach właśnie tych 29-30 stopni i póki co większość to same chmurki. Nic, tylko pakować namiot i gdzieś jechać w jakieś miłe miejsca.

0: Oj, dawno się tak nie śmiałem, jak tutaj ten gentleman na samym końcu. Gorilla zagościli na antenie Radia Rodzina, 31 minut po godzinie 7, a teraz w takim razie czas na kalendarium muzyczne, czyli popatrzymy sobie, no w zasadzie posłuchamy, co tam się działo na przestrzeni lat właśnie dziś, 23 lipca.
1: Lipca 1947 roku urodził się David Essex, aktor i wokalista. Szczyt jego sławy przypadł na lata 70. XX wieku, gdy był jedną z najpopularniejszych postaci brytyjskiej sceny.

1977 roku Barry Manilow umieścił na szczycie amerykańskiej listy singiel z kompozycją Looks Like We Made It.

23 lipca 1943 roku urodził się Tommy Joe White, wokalista, gitarzysta i autor tekstów.

1955 roku Slim Whitman zdobył pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów piosenką Rosemary. Singiel pozostał

14 minut do godziny 8 tu Radio Rodzina. Teraz czytam sobie takie historie przez ludzi opowiadane, jak to wydawałoby się przyjaciel, przyjaciółka, kolega potrafią zawieść i to w dziwnych okolicznościach. Proszę bardzo, dwie krótkie historyjki. Dwie psiapsiółki od liceum, całe gimnazjum, całe liceum, to Stany Zjednoczone, planowały pójść razem na te same studia. No i super, jedna dostała się na to właśnie lepszą uczelnię, druga niestety nie. Więc ta z tej lepszej uczelni mówi, wiesz co, dobra, jesteśmy psiapsi, to ja idę z tobą na tą słabszą uczelnię, żebyśmy były razem, bo przecież nie będziemy się rozdzielać i tak dalej, i tak dalej. Tak się umawiałyśmy. Tymczasem tuż przed rozpoczęciem pierwszego roku ta dziewczyna przeprowadziła się, która dostała się na tą gorszą uczelnię, przeprowadziła się nagle do Nowego Jorku, bo poznała typa przez internet i stwierdziła, że ona jedzie do Nowego Jorku, co mnie tam obchodzi, że tam zmieniłaś studia i coś tam. Mimo, że podobno wiedziała o tym trochę wcześniej i mogła tamtej pozwolić iść na lepszą uczelnię. To przerażające troszeczkę, ale faktycznie czasami tak bywa, że nawet nasi długoletni przyjaciele potrafią zrobić coś dziwnego. Proszę bardzo, przykład drugi. Pan był żonaty od jakiegoś czasu, ale też wcześniej spotykał się ze swoją partnerką i miał przyjaciółkę. Tak, wiecie, praktycznie od małego się doskonale znali, traktował ją prawie jak młodszą siostrę, żona nie miała z tym żadnych problemów. Tymczasem właśnie po ślubie, jakiś czas później wśród jego współpracowników okazało się, że jest taka plotka, że on miał jednak z tą koleżanką romans. Po czym spróbował jakoś przyłapać ją na tym i złapać do wody i się w końcu udało. Wybuchła między nimi straszna kuchnia, po czym kłótnia, po czym okazało się, że słuchajcie, ona zaczęła mu wyrzucać, że o nią nie dba, że jej nie kocha, że zostawił ją dla żony, żeby wziąć ślub, a nie dla niej i że rozsiewała inne plotki również wśród znajomych i rodziny, że zostawi ją dla żony. Takie prawdziwe historie to są najlepsze.

0: ma się pojawić nowy pilotaż. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Będzie rozpad czy jednak pojednanie? W samo południe rozmowa wydaje się, że ostatniej szansy prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Kierownictwo partii w ubiegłym tygodniu zobowiązało działaczy pod groźbą wykluczenia do wystąpienia z wszelkich stowarzyszeń, jak to ujęto, prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po pierwsze Polska Jacka Sasina. Były premier na razie nie zrezygnował ze swojego stowarzyszenia. Donald Trump ma nowy pomysł. Chce, aby szef FIFA Gianni Infantino objął stanowisko sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nie wiadomo tylko, czy szef światowej piłki jest tym w ogóle zainteresowany, o czym teraz Przemysław Pozowski.
1: Jeśli ktoś liczył, że wzajemne umizgi Trumpa i Infantino zakończą się wraz z ostatnim gwizdkiem na mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku, to się przeliczył. Podziękowania Szwajcara w kierunku prezydenta USA oczywiście były.
2: You don't need people to compliment you, Mr. President.
1: Nie potrzebuje pan komplementów, panie prezydencie, ale te mistrzostwa świata nie byłyby takim sukcesem, gdyby nie pan.
2: You?
1: Ale to nie wszystko. Teraz New York Post, powołując się na źródła w Białym Domu, pisze, że Trump chce, by kolejnym sekretarzem generalnym ONZ został prezydent FIFA. Według gazety Trump uważa, że Infantino, tu cytat, cieszy się szacunkiem na całym świecie i ma wyjątkową zdolność jednoczenia ludzi. Pomysł Trumpa może jednak natrafić na opór samego kandydata. Infantino zapowiedział już przecież, że zamierza ubiegać się w marcu o reelekcję na stanowisko prezydenta FIFA, a tam zarabia około 6 milionów dolarów. Jako szef ONZ otrzymywałby rocznie kilkanaście razy mniej.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Bezpłatny elektroniczny dziennik ma się pojawić w szkołach. Rządowy pilotaż rusza we wrześniu. Obecnie na rynku są dwa najpopularniejsze komercyjne systemy e-dzienników, które w podstawowej wersji są bezpłatne, ale za dostęp do wszystkich funkcjonalności, na przykład za powiadamianie o ocenach i nieobecnościach w czasie rzeczywistym, pobierają od rodziców opłaty.
4: Zostanie w wybranych placówkach wprowadzony pilotaż, żeby sprawdzić, czy takie rozwiązanie działa lepiej i skuteczniej.
0: Rzecznik rządu Adam Szłapka dodaje, że rodzice i uczniowie będą mogli się logować do e-dziennika przez aplikację mObywatel. Zarzut dla kierowcy autobusu miejskiego za nieudzielenie pomocy poszkodowanym w wypadku. Do zdarzenia doszło 20 czerwca na przejeździe kolejowym w Częstochowie, mówi prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik prokuratury okręgowej w Częstochowie.
5: Według prokuratora do popełnienia tego przestępstwa doszło poprzez dojeżdżanie przez kierowcę autobusu na niewielką odległość do samochodu marki Opel, który znajdował się bezpośrednio przed przejazdem, oraz oddalenie się z miejsca zdarzenia bez udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio po tym zdarzeniu drogowym.
0: Prokurator zastosował wobec kierowcy autobusu środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, 5000 zł poręczenia majątkowego i zawieszenia w wykonywaniu zawodu. Grozi mu kara do 8 lat więzienia.
6: Cztery minuty po 8, 23 dzień lipca, czwartek, dzisiaj chłodno, tylko 18 stopni maksymalnie, zobaczymy na termometrach, w tej chwili już 16, przed chwilką padał tutaj u nas deszczyk, no i niestety słońca dzisiaj nie zobaczymy, a przelotne opady deszczu są nieuniknione i będą się przytrafiać dziś przez cały dzień. Jutro poprawa pogody, temperatura wzrośnie do 23 stopni, choć jeszcze może troszeczkę popadać, to od soboty już słońce i ciepło, 27 stopni.
7: Reklama.
8: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
7: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
8: Nie mam prawka.
7: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
8: Brzmi super. Dzięki.
7: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
9: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla ciebie.
7: Reklama.
10: Radio Rodzina.
11: Radio Rodzina.
10: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

Ja już za dzieciaka lubiłem tę piosenkę. Troszkę lat już ma na karku. 18 minut po godzinie 8. Teraz o pewnej postawie godnej pochwały i naśladowania, dlatego o niej powiemy, bo takie rzeczy powinno się właśnie opowiadać w internecie i w radiu chociażby. Otóż jechał sobie pan Ryszard i kierował autobusem i z tyłu jakiś agresywny jegomość, pasażer, miał jakieś niebezpieczne narzędzie i zaczął kontrolować i terroryzować wszystkich w autobusie. I teraz uwaga, co zrobił pan Ryszard? Nie to, że tam wysiadł zaraz i tam się zdał w nim bójkę. Nie, nic z tych rzeczy. Po prostu dyskretnie zmienił trasę, skręcił gdzie trzeba i podjechał autobusem bezpośrednio pod komendę policji, gdzie funkcjonariusze szybciutko przejęli tegoż pasażera w kilka sekund i policja podziękowała już panu Ryszardowi za wzorową postawę. My dorzucamy jeszcze piękne brawka, prawda? Właściwy człowiek na właściwym miejscu właściwie pokierował sprawą. Także pamiętajcie, jeżeli wam się coś podobnego przytrafi, oby nie, no to skręcajcie w stronę policji. No chyba, że jedziecie tramwajem, no to tu jest gorsza sprawa.

Andy Williams, jakby ktoś szukał tego artysty, to właśnie on odpowiada za ten całkiem uroczy, uśmiechnięty utwór, który się przydaje o poranku. 28 minut po godzinie 8 o kulturze podróżowania. Czytałem przed chwilką o tym, jak to jakcyś państwo wzięli sobie trzy małe pieski do pociągu PKP Intercity i uwaga, rozlokowali je sobie na miejscach siedzących dla pasażerów, żeby było pieskom wygodnie, zajmując miejsca innym ludziom. No i tutaj dyskusja cała, oczywiście, jak to powinno być przewożone, chociaż przecież wiadomo, w jaki sposób, bo to jest wszystko ładnie opisane. I faktycznie tu nastąpiła pewna przesada, ale nie tylko właściciele psów potrafią tak się zachowywać. I nie dalej niż wczoraj jechałem sobie pociągiem, pusty taki był i widziałem, trochę taki byłem schowany za siedzeniem, widziałem, pani sobie usiadła, telefonik oczywiście gada na cały głos. Wszystko trzeba sobie powiedzieć drugiej osobie oczywiście. No i ściągnęła buty i położyła bezceremonialnie stopy na siedzeniu obok. Dopiero jak tak wyjrzałem i z niedowierzaniem popatrzyłem na nią. Chyba mi się takie wielkie oczy zrobiły, bo ona tak troszeczkę spuściła strony i szybko opuściła te stopy. No ale mimo wszystko, jakbym ja się nie spojrzał, to by pewnie dalej tak się zachowywała. A już najgorsze, co może być, to szczególnie o 4 rano, jak się jedzie pociągiem, że pewien pan dzisiaj akurat za mną jadący chyba ze 3 miejsca postanowił sobie oglądać jakiś dokument o czymś tam. No ale słuchawek nie ma, bo nie wiadomo, gdzie kupić słuchawki. Kosztują majątek najwyraźniej, kilogram złota trzeba dać za słuchawki, więc słuchaliśmy wszyscy razem. Następnym razem obiecuję, podejdę do takiej osoby, włączę jej jakąś bardzo hałaśliwą muzykę i będę patrzył na jej reakcję. Naprawdę, kupmy sobie słuchawki, jak chcemy oglądać takie rzeczy, czy to w pociągu, czy to w autobusie, czy to w telefonie. Proszę was, proszę bardzo.

Pewnie, że będzie pięknie, dzisiaj deszcz pada i zimno, ale słoneczko do nas przychodzi, upały podobno jeszcze się mają pojawić i teraz czytam sobie artykuł o tym, jak to w Japonii już od wieków się chłodzą i uchraniają, chronią przed zbyt dużym słońcem i zbyt wysoką temperaturą. Jeden trik jest bardzo fajny, nazywa się Uchimizu, ale to musimy się wszyscy jakby przyłączyć. Chodzi o polewanie wodą chodników przed domami, przed sklepami, także po prostu jak każdy to robi, to jest efekt zdecydowanie odczuwalny. Polewamy wodą z samego rana i późnym popołudniem dwa razy, ale oczywiście nie marnujemy takiej tam zwykłej wody, tylko używamy albo deszczówki, albo tak zwanej szarej wodzie, czyli pochodzącej z kąpieli, kuchni czy z łaźni. Podobno no, takie polewanie wodą dwa razy dziennie zdecydowanie pomaga poczuć się troszeczkę lepiej. Oczywiście wachlarze i parasolki i tutaj muszę z przyjemnością powiedzieć, że również cały czas zachęcam do noszenia parasoli, wachlarzy, czemu też by nie, jeżeli komuś pomaga, choć teraz takie przenośne wiatraczki widziałem podłączane pod telefon, też bardzo popularne są, a my się kiedyś wstydziliśmy, żeby ojej, w lecie, przy słońcu parasolkę nosić. Nie, nie, już widzę, że zaczynamy nosić i bardzo fajnie to działa. Do tego chłodna kąpiel przed snem, bo wiadomo, w nocy jak tutaj zasnąć, jak tak gorąco jest, to chłodna kąpiel, oczywiście również mokre, delikatne, wilgotne prześcieradło, czy takie wyciągnięte z lodówki jakieś poszewki, maty i tym podobne rzeczy, które też długo oddają jeszcze chłodek i całkiem przyjemnie się zasypia. No mają takie pomysły, proszę bardzo, warto z tego korzystać. Ja jeszcze nie polecam, bo widziałem na meczach, to chyba Norwegowie mieli takie, no specjalne tam pewnie z lodem, ale można to zastąpić mokrym, zimnym ręcznikiem, który sobie na kark przykładamy, on też dodatkowo nas ochłodzi. I nie mówię tego bez powodu, bo naprawdę 30 na termometrach zobaczymy lada dzień.

0: Radio Rodzina. Więcej słońca.
1: O, uno, dos, tres, cuatro.

Zły dzień miała pewna mieszkanka pod Krakowem. Już szybciutko opowiadam historię, ale zakończyło się wszystko dobrze. Powiadomieni strażacy musieli siłowo, w brutalny sposób wyłamać się do mieszkania seniorki, bo była zaniepokojona tym faktem, że się nie odzywa sąsiadka, ale seniorka, z nią było wszystko w porządku, no ale drzwi jednak były rozwalone, ale wybaczyli sobie ten brutalny wejście do mieszkania, do tego stopnia, że 101-letnia seniorka zaprosiła strażaków na kawkę i torcik z okazji jej urodzin, a oni przynieśli jej czujnik czadu, żeby już była bezpieczna. Piękna historia.

0: PiS uruchamia licznik hańby. Wszystko w związku z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie. Politycy PiS zarzucają prokuraturze opieszałość, bo do tej pory śledczy nie przesłuchali młodego lekarza, milionera i byłego członka Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka, od którego zaczęła się afera. Zdaniem Przemysława Czarnka z PiS rządzący chcą sprawę wyciszyć.
1: 37 dni hańby Tuska, Żurka, Sobierańskiej Grędy, całego rządu, który próbuje zamiatać pod dywan wielką, skandaliczną aferę.
0: O której teraz ma przypominać licznik. Śledczy już wcześniej tłumaczyli, że młody lekarz zostanie wezwany, gdy zakończą się przesłuchania innych medyków, a te idą powoli, mówi Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
2: Te przesłuchania, muszę powiedzieć, że również są wielogodzinne. Chodzi tu o personel medyczny, bo jeśli jedno przesłuchanie, z tego co pamiętam, trwało chyba 6 godzin, drugie też chyba ponad 10 godzin.
0: Do prokuratury trafiły wyniki kontroli czasu pracy w Szpitalu Grudnowskim, gdzie Kacprzyk też pracował. Tam także doszło do nieprawidłowości. 14 województw ostrzeżeniami przed burzami alert wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Możliwe są silne opady deszczu i porywisty wiatr, bez ostrzeżeń jedynie w południowo-wschodniej części kraju. Tymczasem zachodnia Europa znów walczy z serią poważnych pożarów. Sytuację pogarszają upały, które utrzymują się nad Hiszpanią, Włochami i Grecją. O trudnej sytuacji i stratach spowodowanych przez ogień teraz Cezary Jaszczyk.
3: Ponad 400 osób służby musiały ewakuować na południu Francji, gdzie rozległy pożar strawił już ponad 2,5 tysiąca hektarów lasu. Z żywiołem walczy około 1000 strażaków. Zaangażowano dziesiątki samolotów. Jeszcze gorzej jest w Hiszpanii, w okolicach Guadalajary, na północ od Madrytu. Ogień pochłonął ponad 32 tysiące hektarów terenów zielonych. W porównaniu z ubiegłym rokiem, w tym mamy już czterokrotnie więcej pożarów, które objęły ponad 100 tysięcy hektarów. Po raz kolejny apeluję do wszystkich sił politycznych o odłożenie na bok podziałów partyjnych i skupienie się na naszym głównym wrogu, kryzysie klimatycznym. Mówił obecny na miejscu hiszpański premier Pedro Sanchez. Jak donosi dziennik El País, w Hiszpanii szaleje obecnie 21 pożarów.
4: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Policja i Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ostrzegają przed nowymi oszustami. Przestępcy wykorzystują połączenia wideo, by wiarygodnie wcielić się w inną osobę, na przykład policjanta. Uruchamia połączenie wideo i występuje w mundurze, ostrzega Monika Przestrzelska z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
5: Podczas rozmowy wideo oszust informuje o zagrożeniu środków lub próbie wyłudzenia kredytu. Aby uwiarygodnić swój przekaz, występuje w mundurze. Podczas rozmowy powołuje się na prowadzone postępowanie i rzekome działania policji lub prokuratury.
0: Ofiara jest też rzekomo przełączana do pracownika banku. Tu do gry wchodzi kolejny przebieraniec. Dlatego służby podkreślają, tego rodzaju nieoczekiwane połączenia wideo z banku czy policji powinno być dla nas sygnałem alarmowym.
6: Cztery minuty mamy po godzinie 9:00, kapie na nas deszczyk, niestety tu się niewiele zmienia, temperatura nawet spadła, 14 stopni maksymalnie, dziś 18, wiatr w porywach do 30 na godzinę, słońce może koło 16-17 na chwilkę się pojawić, ale póki co ubierzmy się cieplo i coś przeciwdeszczowego na siebie załóżmy, 23 stopnie jutro, a lato wraca do nas od soboty, wtedy dużo słońca i 27 stopni na termometrach.
7: Reklama.
8: Ruszamy z realizacją Sadu Mieszkańca na Wojszycach. To Wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
9: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
7: Reklama.
10: Radio Rodzina.
11: Radio Rodzina.
10: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Ilona tańczy dla państwa, może nie, ja tego w radiu nie widać, ale aha, to, ja jest pochodnią.
1: To jest tak, ręce tutaj są płomieniem i jestem taką pochodnią na wietrze.
0: Tak teatralnie to zrobiłaś, bardzo ładnie, bardzo ładnie.
1: Dziękuję.
0: 15 minut po godzinie 9, przegląd prasy i portali, płonąca z żądzy opowiedzenia państwu, co się ciekawego dzieje na tychże portalach. Ilona Baran, tadam, proszę bardzo.
1: Tadam, zaczynamy od newsów z Gazety Wrocławskiej. Jedna z najbardziej charakterystycznych ruin w centrum Wrocławia ma odzyskać dawny blask. Jak informuje Gazeta Wrocławska, pałac Hatzfeldów przy ulicy Wita Stwosza, zaledwie kilkaset metrów od rynku, czeka niemal całkowita odbudowa.
0: To ten, co będzie hotel w nim?
1: Tak, to będzie. A, zaspoilerowałeś tutaj. Ajajaj. Dziś po dawnej rezydencji zachowały się głównie zabytkowy portyk i fragmenty parteru, jednak inwestor kończy prace projektowe.
0: Tam galeria sztuki była, tak?
1: Spółka, tak. Rafin finalizuje uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków. No jeśli wszystkie formalności przebiegną zgodnie z planem, pozwolenie na budowę ma zostać wydane w tym roku. Prace mogłyby rozpocząć się pod koniec właśnie 2026. No i potrwają około 3 lat. Projekt, co zakłada? A zakłada odtworzenie wiernej historycznie bryły pałacu na podstawie archiwalnych materiałów. Budynek ma odzyskać swoją dawną wysokość, reprezentacyjną elewację oraz bogato zdobione wnętrza dostosowane do współczesnych standardów. No i jak Maciek wspomniałeś, powstanie tam luksusowy hotel. Zaplanowano około 150 pokoi, których wystrój będzie nawiązywał właśnie do tego historycznego charakteru obiektu. A ta historia tego pałacu Hatzfeldów sięga początku XVIII wieku. Obiekt był jedną z takich najważniejszych rezydencji na Śląsku, jednak podczas II wojny światowej został niemal całkowicie zniszczony. Przez wiele lat, właśnie jak mówiłeś, działała galeria BWA Awangarda, a jak podkreśla
0: gazeta... To była
1: gazeta,
0: świetna galeria, bo ja się zawsze wstydziłem wejść do niej, to sobie przez okno poglądałem. Tak mi się podobało.
1: No tak jak
0: że nie
1: galerii,
0: trzeba było wejść.
1: No.
0: Ale nie, że nie musiałem do środka wchodzić, że udawać, że się znam na tej sztuce, tylko tak se filowałem przez okno, to że, no, szkoda trochę, mi szkoda. No.
1: Tak, a jak podkreśla właśnie Gazeta Wrocławska, jeśli inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z przedstawionymi wizualizacjami, pałac Hatzfeldów może stać się jednym z najbardziej efektownych i reprezentacyjnych budynków we Wrocławiu.
0: No i brawo, im ładniej, tym fajniej. Tam jeszcze obok niego po drugiej stronie taki budynek, który stoi do rozbiórki i niszczeje i jest brzydki. To może ktoś by go tam ktoś zrobił taki. Koło kościółka, tam gdzie jest klasztor. Taki.
1: A dokładnie, a przenosimy taki, się właśnie do klasztoru. Z okazji 800-lecia obecności Dominikanów we Wrocławiu mieszkańcy i turyści mogą zajrzeć do miejsc, które na co dzień pozostają zamknięte. Jak informuje Wrocław.pl, w ramach jubileuszowych obchodów organizowane są spacery po kryptach i skarbcu klasztoru przy Placu Dominikańskim. Zwiedzający mają okazję zobaczyć podziemia kościoła świętego Wojciecha, gdzie znajduje się 16- i 17-wieczne sarkofagi wrocławskich osobistości. W programie jest również wizyta w klasztornym skarbcu, w którym zgromadzono cenne dzieła złotnicze, zabytkowe tkaniny oraz przedmioty pochodzące z różnych okresów historii zakonu, od dawnych zbiorów dominikanów przez wyposażenie kościoła parafialnego, aż po zabytki, które tutaj trafiły do klasztoru po II wojnie światowej. Najbliższe zwiedzanie odbędzie się w sobotę 25 lipca, a udział jest płatny. Obowiązują wcześniejsze zapisy na stronie klasztoru dominikanów. Jest formułowany. Jak ktoś jest zainteresowany takim spacerem, to zachęcamy na stronie klasztoru właśnie.
0: W upalne dni fajnie się chodzi o tam chodnie.
1: A mówiłeś, że będzie upał.
0: A będą upały
1: się weekend, więc
0: tak.
1: To też jest jakiś pomysł na spędzenie weekendu.
0: I w weekend jeszcze będzie tutaj taki piastowski Wrocław taki.
1: Tak. No, czyli taki można zrobić sobie
0: spacerek.
1: Weekend we Wrocławiu właśnie w podziemiach.
0: Przenieść się do średniowiecza tutaj, a później 800 lat Dominikanów tam. Czy ty jeszcze coś przygotowałeś,
1: na
0: czy
1: koniec,
0: już kończymy?
1: Nie, trzy.
0: Przepraszam, nie
1: liczyłem.
0: Wiem,
1: że już mnie wyganiasz, ale poczekaj chwilę. Były pastor z Florydy pozwał firmę OpenAI, twierdząc, że porady udzielone przez ChatGPT doprowadziły do poważnego zagrożenia jego zdrowia. O sprawie informują amerykańskie media. Scott Winters przekonuje, że zamiast zgłosić się do lekarza, zaufał wskazówkom chatbota, który miał bagatelizować jego zawroty głowy i wahania ciśnienia, zalecając odpoczynek. Kilka tygodni później mężczyzna trafił do szpitala z rozległą zatorowością płucną. W pozwie podkreślono również, że chat wypowiadał się z dużą pewnością pewnością, a nawet odwoływał się do przekonań religijnych użytkownika, co zdaniem prawników mogło wpłynąć na jego decyzję. Pełnomocnicy Wintersa domagają się odszkodowania oraz wzmocnienia zabezpieczeń dotyczących udzielania informacji medycznych przez sztuczną inteligencję, a OpenAI odrzuca zarzuty. Firma przypomina, że ChatGPT nie jest lekarzem i nie powinien zastępować profesjonalnej opieki medycznej. Jak podkreśla, narzędzie ma służyć wyłącznie celom informacyjnym i pomagać użytkownikom w przygotowaniu się do rozmowy ze specjalistą. Sprawa może stać się jednym z ważniejszych testów odpowiedzialności prawnej twórców sztucznej inteligencji za treści generowane przez ich systemy. A to nie jest pierwszy w ogóle pozew, bo właśnie kiedyś został też pozwali rodzice w maju 2026 małżeństwo z Teksasu za śmierć syna, który przedawkował leki po konsultacji z chatbotem.
0: Także proszę bardzo, naprawdę troszkę inteligencji własnej nam się przyda, niesztucznej naprawdę do lekarza lepiej w takich kwestiach, bo on później tylko powie, a przepraszam, miałeś rację. No i co z tym zrobić? Nic nie zrobisz. No. Dziękuję ci pięknie w takim razie.
1: Pięknego dnia.
0: Pięknego deszczowego dnia.

34 minuty po godzinie 9. Ja nie wiem, czy się cieszyć, no ale news jest jakiś. 8 metrów kwadratowych to wydaje się być niedużo, ale wystarczy na najmniejszą żabkę w Polsce, która powstanie, no oczywiście, że we Wrocławiu, przy dworcu PKP. Przed głównym wejściem, nie wiem, czy kojarzycie, tam chyba kiedyś lody sprzedawali, czy coś takiego, jest taki ala kiosk i właśnie ta żabka będzie w formie kiosku. Czyli nie będzie można do niej wejść, tylko będzie być dzień dobry, poproszę o tam po prawej, tato, nie, niżej, niżej, o tą zupkę, no poproszę tą zupkę. Będą podobno gorące przekąski, mimo tego, że mały metraż i jakaś kawka się przytrafia. Mówię, że nie wiem, czy to dobrze, czy źle, bo tych żabek jest już po prostu tyle. Naprzeciwko dworca jest jedna żabka, tam dalej w stronę Kapitolu kolejna żabka, tutaj na Kołłątaja dwie naprzeciwko siebie i to w niewielkiej odległości, już nie mówiąc o tym, że tam dalej też kolejna jest. Fajnie by było, jakby tam jakiś na przykład, nie, taki, pamiętacie, były takie sklep z warzywniak się nazywało i tam też można było kupić przede wszystkim warzywa, coś do picia, jakieś podstawowe rzeczy. Taki tęsknię za takim pięknym warzywniaczkiem. No ale będzie żabka. No to wskakujemy na rower z Lechem Janerką.

0: Ogłoszenie.
1: Lato na Dolnym Śląsku zaczyna się w Radiu Rodzina. Przez całe wakacje, w każdy weekend wyruszamy w teren. Do zamków, na szlaki, do uzdrowisk i miejsc, które warto znać. Wakacje na Dolnym Śląsku. Posłuchaj w Radiu Rodzina i na www.radiorodzina.pl. Audycja realizowana we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. Zapraszamy.
0: Ogłoszenie.
2: Tu Radio Rodzina.

Zasłuchałem się w Simply Red i zapomniałem powiedzieć, ale już sobie szybciutko przypomniałem w jednej sekundzie, że mam dla was zaproszenia. Ja wiem, że pogoda teraz może nie zachęca do tego, żeby iść na glinianki albo kąpielisko Orbita, ale za chwilkę, uwierzcie mi, będzie gorąco i słonecznie i takie zaproszenia się idealnie przydadzą. Pływalnia letnia Orbita, podwójne zaproszenie i kąpielisko glinianki, również podwójne zaproszenie czeka dla kogoś, kto weźmie udział w zabawie 10 sekund. Przypomnę zasady. Macie 10 sekund na to, żeby wymienić na przykład 3 albo 4 rzeczy, które ja was poproszę. No, proszę, rzucam przykład, proszę, 4 zespoły na literkę my. Prosta sprawa. Albo 4 warzywa na literkę o. I tak dalej, coś sobie wymyślę. Wy macie 10 sekund, żeby błyskotliwie odpowiedzieć. Czekam na telefony. 71-322-20-22. Podwójne wejściówki czekają. A gdyby ktoś chciał coś innego zupełnie, bo się gdzieś wybiera i chciałby trochę kultury, to Muzeum Pałac Łomnica. 3 wieki życia w pałacu Łomnica. Bilety też do tego miejsca posiadam, więc będzie można sobie wybrać, co komu bardziej pasuje. A teraz lęka dla wszystkich.

0: Rząd szykuje rewolucję na kolei. Trwa śledztwo w sprawie śmierci księdza Franciszka Blachnickiego. Nauczyciele poszukiwani. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Rząd szykuje rewolucję na kolei. Budujemy najnowocześniejszą sieć kolejową w Europie i nie ma w tym słowa przesady, zapewnia premier Donald Tusk. Rządzący zapowiadają budowę zintegrowanej sieci kolejowej. Powstanie blisko 5000 km nowych linii. Połowa z nich ma obsługiwać kolej dużych prędkości.
1: Jesteśmy tutaj ambitni i te ambicje mają sens. To nie jest tylko ambicja sportowa. Będziemy mieli najszybszą kolej w Europie. Mówimy tutaj o projekcie Polska 100 minut, a więc wszystkie duże aglomeracje z Warszawy to jest 100 minut i mówimy Polska w 3 godziny, czyli od wschodu na zachód, od północy na południe.

0: poinformował już, iż wyniki wieloletnich badań i ekspertyz potwierdziły, że duchowny został zamordowany przez podanie śmiertelnej substancji toksycznej. Obecnie śledztwo koncentruje się na ustaleniu sprawców zbrodni. Według IPN-u Jolanta L. wówczas Gontarczyk oraz jej mąż mieli współpracować z wywiadem PRL-u i w 1982 roku skierowani do RFN pod pseudonimami Panna i John mieli prowadzić inwigilację księdza Blachnickiego.
1: Śledztwo w sprawie zabójstwa duchownego pozostaje w toku.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Z polskiej szkoły płyną sygnały o bardzo dużej liczbie wakatów. Najtrudniejsza sytuacja panuje w największych miastach, mówi Marta Formela z gdańskiego magistratu.
3: W projektach arkuszy organizacyjnych przygotowywanych na rok szkolny 2026-27 wykazano łącznie 1017 etatów pedagogicznych wymagających obsadzenia.
1: Najwięcej nauczycieli poszukiwanych jest na Mazowszu. 275 tysięcy osób wzięło udział w wydarzeniach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. To m.in. treningi pierwszej pomocy i pikniki edukacyjne. Akademia jest realizowana na podstawie rozesłanego do wszystkich gospodarstw domowych w Polsce poradnika bezpieczeństwa.
4: Trzy minuty po 10, 23 dzień lipca, czwartek, zimno i deszczowo w tej chwili, bo około 15 stopni i przelotne opady deszczu cały czas nam towarzyszą i uprzykrzają dzień. Wiatr może w porywach nawet przekroczyć 40 km na godzinę, ale jest też już nadzieja na popołudnie, bo od godziny 16 ma pojawić się słońce i 20 stopni, no oby. Jutro już ma nie padać, tu też pewna zmiana, 23 stopnie.
5: Radio Rodzina.
6: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

Biały Barry, bardzo ładnie. Barry White. Oj, mieć taką barwę głosu. 17 minut po godzinie 10 w Radiu Rodzina, teraz o filmie. Dawno nie miałem tak dużej ochoty iść do kina i zobaczyć najnowszy film Christophera Nolana, Odyseja. Bije rekordy popularności. Ludzie są zachwyceni, mimo tych wcześniejszych sceptycznych komentarzy. I poczytałem sobie troszeczkę o tym filmie. Faktycznie jedne rzeczy zwracają uwagę. Otóż film w całości jest nakręcony na taśmie IMAX. Ma 70 mm wysokości. Normalne filmy na 35 powstają. W związku z tym jest tylko na świecie 40 kin, które mogą jeden do jednego odtworzyć film w tej technologii. W Polsce takiego nie ma. Najbliższy jest w Pradze, jak ktoś chce zobaczyć. Owszem, mamy IMAXy, ale one mają też różne stopnie, jeśli chodzi o możliwość oglądania. Co ciekawe, kamery IMAX są olbrzymie. Jak ktoś jest bardzo ciekaw, może sobie zobaczyć na YouTubie, jak kręcono ten film. Do tego stopnia, że jak rozmawiali ze sobą aktorzy, to cię nie widzieli, musieli im takie lusterka przyczepić, żeby było widać, z kim rozmawiają. Do tego w ogóle nie ma technologii CGI, czyli żadnych efektów specjalnych. Jeżeli coś płonie, to po prostu płonie. Jeżeli biegnie 1000 koni, to biegnie 1000 koni. Nie, tam żadne są doklejone komputerowo. Nawet konia trojańskiego zrobiono w całości. Statek również też wybudowano na potrzeby tego filmu, więc wszystko można powiedzieć jeden do jednego. No nic, tylko po prostu oglądać. Zapraszamy do kin, tam już się dzieją te rzeczy.

Hej, ja, Outcast dla nas zaśpiewał 20 prawie 8 minut po godzinie 10. Ja wiem, że emocje mundialowe już troszeczkę opadły i niektórzy już mają dość piłki nożnej, no ale trzeba o tym wspomnieć, bo to dość ważne wydarzenie. To co, że ze Szwecji? O, udało mi się. Właśnie, ze Szwecji przyjedzie zespół do Polski, konkretnie do Wrocławia i 17 listopada na Tarczyński Arena rozpocznie się mecz Polska-Szwecja. To w Lidze Narodów się dzieje ten mecz. Dodajmy tylko, że Polska nie ma szans na dostanie się na Euro 2028 przez Ligę Narodów, a jedynie przez turniej kwalifikacyjny, bo jesteśmy w Lidze B, a nie w A. No tak jakoś wypadło. W każdym razie, jeżeli ktoś oglądał mecze i myślał sobie, o, ja bym na taki porządny mecz, bym chciał kiedyś na stadion iść i zobaczyć na żywo, to 17 listopada najbliższa okazja, najbliżej Wrocławia, Polska-Szwecja na Tarczyńskiej Arena.

0: Me gusta. 20. O. Jeszcze musiał dodać.
1: 5 de la mañana.
2: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
0: Mañana, to zrozumiałem. 20 minut zostało nam do godziny 11. Teraz króciutko, ale tak, żeby się zastanowić nad pewną rzeczą, bo czytam sobie takie drobne przemyślenia internautów. Czasami warto na nie zwrócić uwagę. I ktoś zauważył jedną rzecz, że zadziwiające jest to, że wielu z nas tak naprawdę bardzo wstydzi się swojego ciała, tak? Mamy kompleksy, a to za duży brzuch, a to za mało włosów, a to za gruby, a to za chudy, a to za wąskie usta i tak dalej, i tak dalej. Lista jest praktycznie nieskończona, każdemu w nas coś tam przeszkadza. A ten internauta pyta, no proszę bardzo, a jak niewielu z nas wstydzi się swojego umysłu? A mimo wszystko ględzimy, gadamy, wydajemy opinie i tak dalej, mówimy, co nam tylko ślina na język przyniesie. I tutaj wstydu żadnego nie ma, ale że nos za duży, ojej.

szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Muszę się do czegoś przyznać teraz. 9 minut do godziny 11. Wielokrotnie tutaj się podśmiewywałem troszkę z osób, które uwielbiają nic nie wyrzucać, wszystko gromadzić, bo się przecież kiedyś przyda, prawda? Bo kawałek drutu się przyda, bo stare portki się przydadzą, bo koszulka jak jest porwana, to na ściarki można zrobić, a to rower wytrzeć. No oczywiście dużo różnych zastosowań jest i troszkę się z takich osób śmiałem i teraz mi się przypomniała, ale dobrze chyba śmiać się z samego siebie też, jak składałem ostatnio kilka mebli z Ikei, no i oni tam dołączają praktycznie do każdego imbusa jakiegoś, jeden, drugi, trzeci, czwarty, no i oczywiście na zakończenie całej pracy, co zrobiłem? Wszystkie imbuski sobie schowałem, bo się przydadzą, chociaż mam już z 10 takich samych, no to nie mogłem wyrzucić dobrego, działającego imbusa, on sobie po prostu leży teraz i mam takich całą masę, ktoś potrzebuje, to zapraszam serdecznie do mnie, ale okazało się, że jestem całkiem podobny jak te osoby, z których się podśmiewywałem troszkę. Wy też tak macie, że jak coś jest dobre, no to się przecież nie wyrzuci, no. Natalia Kukulska i YouTube jeszcze przed godziną 11 na antenie Radia Rodzina.

0: Dziś w samo południe spotkanie Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński. Duży pożar na północy Warszawy. GKS Katowice wraca do rywalizacji w europejskich pucharach. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. W PiS-ie narasta napięcie przed upływającym dziś terminem na złożenie oświadczenia lojalności wobec partii. Niewiele osób rezygnuje ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, dlatego rzecznik partii Rafał Bochenek już kolejny raz przypomina politykom PiS-u, że muszą wybrać między członkowstwem w PiS-ie a stowarzyszeniem. Maciej Kluczka na ten temat.
1: W Prawie i Sprawiedliwości wyczuwa się coraz większe napięcie. Mija termin, a do tej pory z 40-osobowej grupy Morawieckiego oświadczenie o rezygnacji złożył tylko Daniel Obajtek. Przeciwnicy Morawieckiego twierdzą, że jest więcej osób składających oświadczenie o lojalności wobec partii. Z kolei stronnicy Morawieckiego twierdzą, że to nieprawda. Mateusz Morawiecki i jego ludzie powinni postawić na lojalność wobec partii, twierdzi Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u.
2: Wypełnienie takiego formularza to naprawdę niewiele. Wielka cena, żeby być w Prawie i Sprawiedliwości.
1: A w przyszłym tygodniu władze PiS-u mają zamiar te oświadczenia przejrzeć i podjąć decyzję.
0: A dziś w samo południe Mateusz Morawiecki ma się spotkać z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Kłęby czarnego dymu unoszą się nad północną częścią Warszawy. Płoną magazyny i tereny warsztatów samochodowych na stołecznym Targówku. Na miejscu jest Szymon Kępka. Powiedz, jak wygląda sytuacja?
3: W tej chwili trwa dogaszanie pożaru. Najważniejszą informacją jest to, że nie ma mowy o osobach poszkodowanych i rannych. Teren pożaru to jest nawet kilkaset metrów kwadratowych. Ogień strawił warsztat i magazyn z samochodami. Tutaj w okolicy pożaru są także salony samochodowe. Przyczyna pożaru nie jest znana. Świadkowie i pracownicy pobliskich warsztatów mówią także, że wewnątrz przechowywane były samochody elektryczne. Tej wersji na razie nie potwierdza Straż Pożarna pracująca nadal na miejscu.

0: Po 23 latach przerwy GKS Katowice wraca do rywalizacji w europejskich pucharach. Zespół rozpoczyna kwalifikacje do głównej fazy Ligi Konferencji. Na wyjeździe zagra z MSK Żylina. Szkoleniowiec zapewnia, że w drużynie panuje entuzjazm.
1: Tutaj nie ma ludzi, którzy są bez uczuć i nie czują pewnego rodzaju ekscytacji. W to nie wierzę, ale dzięki temu, że znam ich bardzo dobrze i wiem, w jaki sposób do tego podchodzą, to jednak bardziej bliskie jest mi to, żeby studzić w nich to wszystko, a nie jeszcze rozpalać. Oni są naprawdę bardzo mocno zmotywowani, są tym bardzo mocno poruszeni, wiedzą o co to w tym wszystkim chodzi.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
3: 4 minuty po godzinie 11, czwartek, 23 dzień lipca. Za oknami wciąż kapie na nas deszcz i pochmurno, ale to się ma zmienić koło godziny 16. Powoli zacznie wychodzić słońce, zrobi się cieplej do 20 stopni. Jutro już bez deszczu, 23 stopnie, prawdziwe lato przyjdzie w weekend. No oczywiście, bo ja pracuję. 28 stopni w sobotę, a 31 nawet ma pokazać się na termometrach w niedzielę. Przyszły tydzień zapowiada się również słonecznie i ciepło.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
4: Radio Rodzina.
5: Radio Rodzina.
4: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

Bardzo ładne dźwięki Tevery Corporation na antenie Radia Rodzina, 14 minut po godzinie 11, 5 sierpnia, a dodam nieskromnie w moje urodzinki, na niebie wydarzy się coś bardzo wyjątkowego i będzie to prawdopodobnie widoczne również gołym okiem z Polski. Otóż drugi człon rakiety Falcon 9 spadnie i walnie, łupnie w Księżyc najnormalniej na świecie o godzinie 8.44 polskiego czasu, 5 sierpnia, przypomnę, 20 roku, czyli za chwilkę. To nie będzie taka mała rzecz. Przypomnijmy, na Księżyc tam nie ma jak to spłonąć, bo przecież wiadomo, jak to się dzieje. Natomiast w tym momencie to jest 550 ton, które leci. Dokładnie w którym miejscu Księżyca uderzy, nie wiadomo, no ale w atmosferze się nie spali, więc na pewno łupnie. To jest mniej więcej, żeby Państwu wyobrazić, jak duże to urządzenie, to w wielkości pięciopiętrowego budynku, tak tutaj ładnie napisano. Duża rzecz walnie w Księżyc, będzie to widać gołym okiem, więc nastawcie sobie zegarki i spróbujcie wypatrzyć ten moment, bo takie rzeczy zbyt często się nie zdarzają. Z drugiej strony, my tutaj dbamy o środowisko, a takie wielkie śmieci wysyłamy w kosmos. No trochę szkoda, no.

Wet, Wet, Wet dla nas grało i śpiewało 20 prawie 8 minut po godzinie 11. Dzisiaj piękne święto. W kalendarzu świąt nietypowych jest taki kalendarz. Dzień włóczyki, jak to, chociaż raz nie marzył albo nie szwendał się bez celu tu i ówdzie, no to nie wie, jaka to przyjemność. Od czasu do czasu troszeczkę gdzieś sobie po, no tak jak właśnie mówię, zanieść. Niech nas nogi niosą tam, gdzie chcą, a nie tam, gdzie pomyśli głowa. Tak kiedyś sobie do siebie mówiłem. Czasami nawet po Wrocławiu pochodzić warto w miejsca, w podwórka zajrzeć, w których się nigdy wcześniej nie było, tak powoli po prostu poszperać sobie po no, nieznanych terytoriach, albo też odkrywać, bo Dolny Śląsk przepiękny jest i tak powłóczyć się po Dolnym Śląsku to też miła sprawa, nieśpiesznie zajrzeć to tu, to tam, w każdy kąt i coś ciekawego odkryć, a nawet jak się jest troszkę mniejszym, to taka wyprawa do piwnicy albo na Strych to też była niezła przygoda. Zachęcam, żeby trochę ten telefon zostawić, szczególnie tym młodszym i teraz sprawdzić, co tam na Strychu ciekawego się dzieje.

that mama, she got it sticking in.

19 minut do godziny 12, a to oznacza, że już za chwilkę pojawią się na naszej antenie intencje. Przypomnę, że również zgłaszać się z intencjami można przez SMS. Wysyłamy go pod numer 7148, a zaczynamy go od słowa intencje.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.

I rozpoczynamy intencje. Można do nas już dzwonić. 71 322 20 22. Czekamy również na SMS-y z intencjami od Państwa.

0: I mamy pierwszy telefon z intencjami. Witam serdecznie. Można składać intencje.
1: Daj Boże, Jurek, parafia Miłosierdzia Bożego Brzeg. Proszę modlitwy i łaski Boże za stanicę Mateńki Bożej Szkapryżnej z Góry Karmy dla mojej małżonki Barbary, Eli, mojej szwagierki, mojego brata Tadeusza, mojego syna Dariusza i synową Bożenkę. Proszę Marię i Jezusa o opiekę i opatrzność Bożą dla mojej kochanej wnuczki Martyneczki, kochanego wnuczka Mateuszka. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla naszych księży z parafii Miłosierdzia Bożego, wspaniałego księdza proboszcza Marcina, księdza Mateusza, księdza Huberta oraz księdza Przemysława. Sława. Proszę także o modlitwę o zdrowie dla maleńkiej Klary i Renaty. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Rodzina. Życząc wielu łas Bożych za modlitwę w zastępstwie świętego Krzysztofa za nas kierowców, a zwłaszcza pani Marii z parafii Szkotę, pani z parafii Smolec, za wieloletnią modlitwę za pielgrzymów i podróżującym. Jestem panią bardzo wdzięczny i pamiętam o pania w codziennej modlitwie. Nie zawiodę, bo mam za co dziękować. W ciągu 50-letniej pracy zawodowej jako kierowca dzięki własnej rozwadze i opiece świętego Krzysztofa udało mi się uniknąć wszelkich wypadków i dojechać szczęśliwie do mety, a tą metą jest emeryturka. Pozdrawiam całą redakcję kochanego Radia Rodzina oraz wszystkich, którzy nas słuchają, dziękując Panu Bogu za Jego dobroć i łaskę. Bóg zapłać za modlitwę. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy pięknie i czekamy na kolejne telefony od Państwa.

I mamy pierwsze intencje wysłane SMS-em. Za potrzebujących wsparcia modlitewnego, za zmarłych przez miłosierdzie Boże i dziękczynna osobom, które wybaczyły mi krzywdy.

0: I jest kolejny słuchacz na antenie. Witamy i słuchamy intencji.
1: Szczęść Boże, już tylko.
2: I jest kolejny słuchacz na antenie. Witamy.
1: Radio wyłączę, przepraszam, moment.
0: Dobrze.
1: Już wyłączone. Proszę bardzo o wspólną modlitwę dziękujący zdrowie dla mojej żony, dla mnie i dla całej naszej rodziny i o światło Ducha Świętego dla wszystkich potrzebujących i o błogosławieństwo Boże dla wspaniałego radia, pracowników tego radia, rodzina. Oby długie lata dobrze nam służyło, że tak powiem. Szczęść Boże, niech się darzy.
0: Dziękujemy pięknie za ciepłe słowa. Też mamy nadzieję, że długie lata będziemy razem z Państwem. Czekamy na kolejne intencje od Państwa.

0: Kolejna intencja na naszej antenie, można już składać.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pragnę prosić o modlitwę za Jadwigi w dniu pogrzebu w Połańcu, a także za Kazimierę Mazur, Marietę Michowicz, Stanisława Mazur, Piotra Mazur, aby dobry Bóg szeroko otworzył im bramy nieba i przyjął do swojej chwały. Z Panem Bogiem.
0: Dziękujemy pięknie, pozdrawiamy też serdecznie. Jeszcze mamy kilka minut, przypomnę numer 71 322 2022.

0: Kolejna intencja. Witamy. Można już składać.
1: Szczęść Boże, chciałam się pomodlić o zdrowie dla taty, utrzymanie go przy życiu, żeby nie umarł, o prawidłowe wyniki badań lekarskich, ustanie krwawienia i żeby nie musiał mieć operacji. Dziękuję. Szczęść Boże.
0: Dziękujemy pięknie. Czekamy na kolejne SMS-y z intencjami telefonu od Państwa.

0: I już mamy kolejnego słuchacza i słuchamy intencji.
1: Szczęść Boże, chciałabym do dzisiejszej modlitwy dołączyć prośbę o błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski i dary dla Weroniki i Damiana, którzy w dniu jutrzejszym będą składali sobie przysięgę małżeńską. Niech Pan Bóg ich błogosławi i obdarzy potomstwem. Niech się cieszą długim, szczęśliwym, wspólnym życiem. Dziękuję, szczęść Boże.
0: Dziękujemy pięknie i dziękujemy też za kolejny telefon.

Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV.

0: po dużym pożarze. Co czwarty Polak zaciągający kredyt hipoteczny wynajmował wcześniej mieszkanie. W piątek wystartuje 82. edycja Rajdu Polski. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Strażacy dogaszają pożar salonu i warsztatu samochodowego na Targówku tuż przy trasie S8 w Warszawie. Nad ranem zaczęły palić się budynki przy ulicy Krasnobrodzkiej. Nikt nie został poszkodowany, ale dogaszanie potrwa jeszcze kilka godzin. Na miejscu jest Szymon Kępka.
1: Strażacy nadal pracują na gruzowisku, warsztatu i pobliskich budynków. To jest spory teren, bo 80 na 40 metrów miał spalony budynek. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt jednostek straży pożarnej, nawet 40-45, o tym mówią strażacy. Ale teraz trwa już dogaszanie pożaru, chociaż źródła tego pożaru dotąd nie udało się ustalić. No, mówił o tym Łukasz Wujek z Państwowej Straży Pożarnej.
2: Na tą chwilę nie znamy przyczyn pożarów. Te przyczyny będzie ustalała policja.
1: Pracownicy hali, którzy przyszli dziś do warsztatu, są zaniepokojeni o swoje miejsce pracy.
3: Może jeszcze nie dociera tak do końca, co się stało.
4: To jest dzień wolny.
5: Myślę, że nie jeden.
4: Nawet, wie.
5: Miejsce pracy i miliony w tym, co tam stało.
1: Na miejscu pracują także jednostki chemiczne, które badają skład powietrza, ale zadymienie udało się już opanować.
6: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Po kilku tygodniach zwłoki prezydent Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od sędziego Trybunału Konstytucyjnego profesora Sławomira Patyry. To konstytucjonalista z Lublina, za rządów PiS-u aktywnie walczył o przywrócenie praworządności. Na ślubowanie czeka od 11 czerwca. O tym, że odbędzie się ono w najbliższy wtorek, dowiedział się wczoraj wieczorem.
7: Ta wiadomość zastała mnie w bardzo specyficznych okolicznościach, ponieważ akurat odwiedziłem moją wnuczkę, która ma rok i 4 miesiące i jako dziadek przyjeżdżam przynajmniej raz albo dwa razy w tygodniu do mojej wnuczki i odbywam tam wachtę dziadkową. I właśnie tak. Od pana ministra Boguckiego usłyszałem zaproszenie na ślubowanie, które ma odbyć się we wtorek. To była krótka, kurtuazyjna rozmowa i właściwie do tego się ta rozmowa sprowadziła.
0: Z grupy legalnie wybranych sędziów tylko dwoje na razie złożyło ślubowanie wobec prezydenta. Na zaproszenie czeka jeszcze czworo sędziów. Co czwarty Polak zaciągający kredyt hipoteczny wynajmował wcześniej mieszkanie, wynika z badania wykonanego dla Oto Dom. Decyzja o zakupie wynikała z tego, że skończyła się umowa najmu albo osoby nie były zadowolone z warunków w wynajmowanym lokalu. Z badania wynika też, że na decyzję zakupową coraz częściej wpływa zawarcie małżeństwa czy powiększenie rodziny, a coraz częściej motywacją jest przekonanie, że najem przestał być opłacalny lub nie odpowiada potrzebom.
6: Wiadomości ze świata sportu.
0: To będzie rekordowy rajdowy weekend na Śląsku. Na trasach 82. Rajdu Polski i imprez towarzyszących wystąpi aż 148 załóg z 19 krajów. Kibice będą mogli bezpłatnie śledzić zmagania czołowych europejskich i polskich kierowców w 28 strefach kibica. Rajd wystartuje już w piątek, a kierowcy pojadą wokół Spodka, będą też na Stadionie Śląskim, mówi Grzegorz Wróbel, organizator rajdu.
8: Mamy czołówkę obecną mistrzostw Europy, mamy również polskich faworytów. Z pewnością będzie nim Kajetan Kajetanowicz, Mikołaj Marczyk, czy też Kuba Matulka, który regularnie startuje w mistrzostwach Europy, ale także kierowcy nasi krajowi, jak chociażby mistrz Polski Jarosław Szeja, z pewnością będą chcieli pokazać się z dobrej strony.
0: Uroczysta inauguracja 82. Rajdu Polski będzie miała miejsce w piątkowy wieczór 24 lipca w centrum Katowic. Kierowców już teraz uprzedzamy, będą spore utrudnienia.
9: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Mamy w tym momencie 16 stopni na termometrach. We Wrocławiu w odczuciu 14, ale to też dlatego, że wieje dość mocny wiatr. Prędkość wynosi 28 km na godzinę. Dziś też możliwe są opady deszczu we Wrocławiu, ale i nie tylko we Wrocławiu, bo praktycznie na terenie całego Dolnego Śląska, a najwyższa temperatura to 21 stopni na północy województwa, najchłodniej w rejonach podgórskich, tam 14-17 stopni.
10: Reklama.
11: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
4: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
10: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
4: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
4: A może dalej?
10: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
4: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
12: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
13: Reklama. Tu Radio Rodzina.

12.20 już na zegarach przy mikrofonie Radio Rodzina, Natalia Wójcik. Witam Was serdecznie w to czwartkowe już popołudnie. My rozpoczynamy je razem z Radiem Rodzina. Zespół AHA już teraz na naszej antenie. A tymczasem, no właśnie, powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina. A niebawem na naszej antenie również audycja Dziś w Kościele, ona o 13.10.

Słuchajcie, otworzyłam właśnie kalendarz świąt nietypowych i wiecie, jaki dzień dziś przypada? No myślę, że możecie nie zgadnąć, ale już wam mówię. Jest to dzień Włóczykija, który obchodzimy co roku właśnie 23 lipca. I jest to święto tych wszystkich, którzy nie lubią zbyt długo przebywać w jednym miejscu, ale za to kochają wędrować, włóczyć się w poszukiwaniu przygód, tak jak robił to Włóczykij chociażby z Muminków. No i jako, że dzień Włóczykija wypada w środku lata, to myślę, że warto wybrać się na długi spacer, chociaż jak się tak patrzymy za okno, to ta pogoda może niezbyt nam sprzyja takiemu spacerowi, ale myślę, że czasem warto zaryzykować, bo kto wie, na jaką przygodę możemy się natknąć nawet w taką pogodę.

0: Zbliża się wielkimi krokami godzina 13. Zostało nam do niej 17 minut, jeżeli dobrze liczę. No to ja już teraz zdradzę wam, o czym porozmawiamy o godzinie 13.10, bo będzie to oczywiście na naszej antenie audycja Dziś w Kościele, a dziś przeniesiemy się do Metropolitarnego Studium Organistowskiego, które tak się składa, że prowadzi rekrutację na nowych słuchaczy. Metropolitarne Studium Organistowskie to miejsce, w którym muzycy lub osoby, które chcą śpiewem służyć Panu Bogu, mogą pogłębiać i rozwijać swoje umiejętności. A na zajęciach słuchacz może nauczyć się nie tylko gry na organach, ale też poprawnej emisji głosu. Dodatkowo zostanie on też wyposażony w niezbędną wiedzę merytoryczną. O tym, dlaczego warto dołączyć do grona słuchaczy i kto może ubiegać się o przyjęcie, na to pytanie odpowiedzą nam wykładowcy, a także i słuchacze studium. Ksiądz Igor Urban, dyrektor Metropolitarnego Studium Organistowskiego, podkreśla, że szkoła łączy edukację muzyczną z przygotowaniem do posługi w kościele.
1: Nie jest to zwykła szkoła muzyczna, bo ona jest nastawiona również na formację duchową i liturgiczną, bo przygotowuje szczególnych muzyków, czyli takich, których zadaniem jest służba w kościele, pomoc ludziom w modlitwie, śpiewem, pomoc ludziom również w medytacji muzyki liturgicznej.
0: W studium uczą się zarówno początkujący, jak i doświadczeni muzycy, a jak zaznaczają wykładowcy, program dostosowywany jest indywidualnie do poziomu kandydatów.
1: My dostosowujemy się indywidualnie do osób, które przychodząc do nas nie znają jeszcze nawet nut, takie, które nigdy nie grały na żadnym instrumencie, natomiast mają poczucie rytmu, mają głos, pragną służyć Panu Bogu w ten sposób i takie osoby rozpoczynają, jak również osoby, które już posiadają wykształcenie muzyczne, ale nie są organistami, na przykład są pianistami, chcą zacząć grać na instrumencie organowym i my do tych osób się dostosowujemy bardzo indywidualnie. Tak samo są przeróżne nasze parafie. Jest parafia wiejska i jest parafia katedralna czy bazylika. I my kształtujemy takich muzyków, którzy odnajdą się w przestrzeni archidiecezji i w małym kościele, i w wielkiej przestrzeni liturgicznej.
0: Słuchacze Metropolitarnego Studium Organistowskiego spotykają się na zajęciach przy ulicy Katedralnej 4. Tutaj do ich dyspozycji jest kilka sal, w których znajdują się organy, a także pianina. Więcej o rekrutacji w Metropolitarnym Studium Organistowskim usłyszymy już o godzinie 13.10.

0: Wszystko wskazuje na to, że będą nowe wyceny części świadczeń medycznych. Co dalej z PiS-em? Dziś rozmowa Kaczyński-Morawiecki. Polonia Bytom odlicza godziny do rozpoczęcia pierwszoligowych rozgrywek. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Wszystko wskazuje na to, że będą nowe wyceny części świadczeń medycznych. Niektóre są wycenione za wysoko, a inne zbyt nisko, przez co szpitale wybierają rentowne specjalizacje, a lekarze więcej na nich zarabiają. To ma się jednak zmienić po tym, jak premier zapowiedział, że nie będzie już procentowego wynagrodzenia od procedur medycznych. Szczegóły zna Agnieszka Wynarska.
1: Najbardziej dochodowa dla szpitali jest m.in. kardiologia i kardiochirurgia. Straty przynoszą z kolei oddziały wewnętrzne, gdzie najczęściej długo przebywają pacjenci starsi z wielochorobowością, tłumaczy dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy Jacek Kryś.
2: Nie może być tak, że faktycznie jedna specjalność ma przeszacowane procedury bardzo mocno, a druga niedoszacowane.
1: Wycena świadczeń powiązana jest z wynagrodzeniem lekarzy, bo otrzymują oni procent od wykonanej procedury. To ma się jednak zmienić, jak zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Lekarze będą wynagradzani tylko za godzinę swojej pracy, a maksymalna stawka wyniesie 240 zł.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W siedzibie PiS-u dziś spotkanie ostatniej szansy. Rozmowa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim ma zażegnać wewnątrzpartyjny kryzys. Dziś o północy mija termin ultimatum, jakie prezes postawił Morawieckiemu i członkom jego stowarzyszenia. Albo partia, albo stowarzyszenie. Nie zgadzamy się z taką alternatywą, mówią Robert Gontarz i Piotr Müller. Spisu.
4: Chcemy pozostać w Prawie i Sprawiedliwości. Chcemy tworzyć dwa plusa, które będą prężnie oddychały, żeby nasza partia już wkrótce mogła wygrać z Donaldem Tuskiem. Tylko niestety ktoś stwierdził, że zamiast dwóch płuc potrzebna jest jedna pięść.
5: Możemy też trochę się różnić wewnątrz obozu politycznego. Jedność nie musi oznaczać jednolitości.
0: Ze stowarzyszenia nie mają zamiaru wypisywać się też m.in. Michał Dworczyk i Łukasz Kmita. Papież spędzający urlop w Castel Gandolfo, wracając z niezapowiedzianej wizyty w sanktuarium Najświętszej Trójcy w Valle Pietra, zatrzymał się w pobliskim Subiaco, by odwiedzić dwa benedyktyńskie klasztory, szczegóły zna Piotr Kowalczuk.
6: W monasterze świętego Benedykta papież zwiedził kompleks klasztorny i zatrzymał się na chwilę cichej modlitwy przed XIII-wiecznym freskiem przedstawiającym świętego Franciszka z Asyżu. Potem Leon XIV modlił się w klasztorze świętej Groty, związanej z początkiem życia monastycznego świętego Benedykta. Zgodnie z wielowiekowym zwyczajem ucałował kolano figury świętego, odmówił modlitwę Ojcze Nasz, a następnie spotkał się ze wspólnotą benedyktynów.
0: Po zakończeniu wizyty papież wyruszył w drogę powrotną do Castel Gandolfo, gdzie spędza letni okres wypoczynku.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Polonia Bytom odlicza godziny do rozpoczęcia pierwszoligowych rozgrywek. Klub mocno przewietrzył swoją szatnię. Z drużyną pożegnało się już ponad 10 zawodników, ale przyszli też nowi. Wśród nich znalazł się Mateusz Wzięch, który do Bytomia przyszedł z ŁKS-u Łódź.
7: Pierwsze tygodnie naprawdę bardzo fajne, owocna praca. Mam nadzieję, że w piątek już to pokażemy na boisku. Drużyna przyjęła nas, myślę,

0: Również sporo chmur, chociaż w takim pasie od Wałbrzycha przez Legnicę po Polkowice troszkę słońca może się pojawić.
1: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
0: Witajcie po godzinie 13. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie i ponownie już za chwileczkę przeniesiemy się do Metropolitarnego Studium Organistowskiego, które prowadzi rekrutację nowych słuchaczy na najbliższy rok. No więc więcej o tym, co się dzieje, jak wyglądają zajęcia w studium, dowiemy się już za chwileczkę o godzinie 13.10, gdy odwiedzimy Metropolitarne Studium Organistowskie.

0: Ksiądz Igor Urban, dyrektor Studium Organistowskiego we Wrocławiu. Możemy powiedzieć, że jest to szkoła, która jest w dwóch wymiarach. Szkoła muzyczna, która w sumie nie różni się niczym innym, gdy chodzi o poziom zajęć muzycznych od innych placówek edukacyjnych w tym kierunku, ale nie jest to zwykła szkoła muzyczna, bo ona jest nastawiona również na formację duchową i liturgiczną, bo przygotowuje szczególnych muzyków, czyli takich, których zadaniem jest służba w kościele, pomoc ludziom w modlitwie, śpiewem, pomoc ludziom również w medytacji muzyki liturgicznej.
1: Obecnie trwa rekrutacja do Metropolitarnego Studium Organistowskiego. Na jakim poziomie trzeba być, żeby zapisać się?
0: Słuchacze naszego studium są na bardzo różnym poziomie muzycznym. To znaczy my dostosowujemy się indywidualnie do osób, które przychodząc do nas nie znają jeszcze nawet nut, takie, które nigdy nie grały na żadnym instrumencie, natomiast mają poczucie rytmu, mają głos, pragną służyć Panu Bogu w ten sposób i takie osoby rozpoczynają, jak również osoby, które już posiadają wykształcenie muzyczne, ale nie są organistami, na przykład są pianistami, chcą zacząć grać na instrumencie organowym. I my do tych osób się dostosowujemy bardzo indywidualnie. Tak samo są przeróżne nasze parafie. Jest parafia wiejska i jest parafia katedralna czy bazylika. I my kształtujemy takich muzyków, którzy odnajdą się w przestrzeni archidiecezji i w małym kościele, i w wielkiej przestrzeni liturgicznej.

0: Nazywam się Monika Kraforska-Mińska i jestem nauczycielem, wykładawcą w Metropolitalnym Studium Organistowskim już bodajże 17 rok. Znajdujemy się na Ostrowiu Tumskim we Wrocławiu, w sali Metropolitalnego Studium Organistowskiego. To jest nasza największa sala, w której znajduje się instrument piszczałkowy, oddany w 2022 roku. Organy firmy Zych z Warszawy. Jest to instrument mechaniczny o dwóch klawiaturach i pedale i 19 głosach, ale z tego są niektóre transmisjami, więc w sumie jest tych głosów 15.
1: A w tym momencie co tu się dzieje?
0: W tym momencie weszła pani na naszą lekcję z instrumentu, czyli z gry na organach. I na takiej lekcji uczniowie, słuchacze studium uczą się grania literatury organowej. Literatury, czyli utworów najwybitniejszych kompozytorów z różnych epok. Ja jestem wykładowcą czy profesorem od nauki gry na instrumencie, czyli na organach. Prowadzę też zajęcia z akompaniamentu liturgicznego. Natomiast nie biorę udziału w zajęciach teoretycznych, które odbywają się u nas w studium co 2 tygodnie. W soboty.
1: W tym momencie jesteśmy w trakcie lekcji. Jest z nami uczeń.
2: Karol Chowady.
1: I jaki utwór wykonuje pan w tym momencie, czy wykonywał pan zanim przyszłam? I jak przebiegają zajęcia z pana perspektywy? Czego się możecie tutaj dowiedzieć?
2: Aktualnie jesteśmy w trakcie nauki chorału Jana Sebastiana Bacha, Wozol ich fliehen in. Lekcje odbywają się co tydzień, trwają 45 minut i mamy osobne lekcje literatury organowej i osobne akompaniamentu, już takiego stricte akompaniamentu pod mszę.
1: Dlaczego przyszedł pan do studium organistowskiego?
2: Chciałem rozwijać swoje umiejętności. Byłem już organistą, takim samoukiem, nazwijmy to, przez wiele lat, właściwie od czasów liceum. Natomiast chciałem to i sformalizować, i jakby zdobyć więcej wiedzy i no i z tego właśnie powodu.
1: Jeżeli chodzi o naukę w studium, jak pan ocenia?
2: Ogólnie bardzo wysoko, w sensie jeśli chodzi o poziom, no to wiadomo, jest on dostosowywany indywidualnie, więc jakby każdy, myślę, może czerpać z tego tyle, ile potrzebuje, ile chce, ile może tak naprawdę, więc zachęcam wszystkich do przyjścia do studium i tutaj wspólnej nauki.
1: To co, możemy poprosić o próbkę?

0: każdy z tych dźwięków był podparty impulsem powietrza.
1: Nazywam się Dominik Kozłowski i mam wielką przyjemność uczyć właśnie w naszym studium organistowskim emisji głosu. Jest to o tyle istotny przedmiot, że organista musi też w większości przypadków śpiewać. I dobrze by było, żeby tak jak uczy się dobrze grać na zajęciach z organu, z akompaniamentu liturgicznego, tak dobrze by było, żeby też dobrze śpiewał. I właśnie tym zajmujemy się tutaj na emisji głosu, a więc zaczynamy od takich ćwiczeń ogólnoemisyjnych, a więc które mają nas nauczyć, gdzie umiejscowić głos, jak on ma się odezwać, jak on ma brzmieć, żeby brzmiał pięknie po prostu. To jest celem naszych zajęć, żeby głos brzmiał pięknie. A następnie przechodzimy do już czystej praktyki, a więc bierzemy pieśni kościelne, akurat najczęściej z tego okresu, który jest aktualnie. I nad nimi pracujemy, ponieważ każda pieśń to jest tak naprawdę mały utwór muzyczny i trzeba umieć go zinterpretować również głosem.
2: A jeżeli chodzi o to, jakie umiejętności powinien mieć organista, no pod kątem właśnie dykcji, śpiewu?
1: Niejednokrotnie udowadniałem tutaj na zajęciach właśnie moim uczniom, słuchaczom, że nawet samym śpiewem można bardzo dobrze poprowadzić lud w kościele i ich śpiewanie. I jest tutaj kilka takich kluczowych kwestii, a więc odpowiednia artykułacja spółgłosek, które muszą się pojawiać znacznie wcześniej, niż by się tak normalnie chciało. Też budowanie frazy, żeby jednak ten głos nie był, powiem tak kolokwialnie, łupiący każdą nutę, ale jednak prowadzący od początku frazy, jest jakaś kulminacja, rozwiązanie. Więc tych rzeczy się uczymy. Też przede wszystkim doboru odpowiedniego tempa każdej pieśni. No jest tutaj dużo elementów, które trzeba rozważyć.
0: Daj

0: Co jest największym wyzwaniem dla Was w nauczeniu się poprawnej emisji?
1: No najtrudniejsza jest ta fizyczna część, jak ustawić rzeczywiście krtań, ponieważ to jest coś, co na początku jest bardzo trudne do kontrolowania, co często nie mamy w ogóle pojęcia, o czym nasi profesorowie mówią, jak nas tego nauczają, aczkolwiek po tygodniach, miesiącach, czasem nawet latach praktyki udaje się coraz bardziej nad tym panować, coraz bardziej to rozumieć i coraz bardziej to stosować.
0: Dzisiaj to rozśpiewanie pewnie było nieco krótsze, ale czy po zajęciach, gdzie nie ma mnie na zajęciach, czujecie zadyszkę?
2: No, czasami tak.
3: No, ja również czasami czuję.
0: Czyli wykładowcy dają wycisk.
2: Ale nie aż taki mocny.
4: Ale to dobrze.
5: Tak, trzeba podkreślić, że śpiewanie jest ciężką fizyczną pracą. Rzeczywiście, ja to też często podkreślam, że trudno osiągnąć te efekty, o których my tutaj mówimy. No, na przykład ja uczę się śpiewania już, nie wiem, z 10-15 lat i już ciężko mi nawet policzyć, więc te mięśnie są zbudowane i zawsze to porównuję do siłowni, że tak jak te mięśnie, które podpierają nasz oddech, potrzebują pracy, tak samo dokładnie jak, nie wiem, biceps, triceps i tak dalej. Trzeba regularnie ćwiczyć i rzeczywiście wysiłku w to włożyć sporo.
0: A jak ocenia Pan pracę słuchaczy studium?
5: Myślę, że to, co tutaj robimy, to jest dobry początek procesu, który ma na celu rzeczywiście podniesienie poziomu wokalnego w naszych polskich kościołach, ponieważ wielu organistów podczas swojej nauki nie miało możliwości nauczenia się poprawnego śpiewania i nie zwracało się na to aż takiej uwagi, więc no uważam, że nasi słuchacze już w tym momencie naprawdę śpiewają bardzo przyzwoicie i są na dobrej drodze, że właśnie kiedy skończą studium, no to będzie przyjemnie posłuchać tego, co prezentują.

Nazywam się Mateusz Żegleń, jestem nauczycielem w naszym metropolitalnym studium organistowskim we Wrocławiu. W naszym studium organistowskim przede wszystkim przeprowadzamy zajęcia indywidualne z literatury organowej i na tych zajęciach nasi uczniowie uczą się wykonywać utwory organowe oraz nasz najważniejszy przedmiot, akompaniament liturgiczny, i podczas tych zajęć uczymy, jak muzycznie oprawić mszę świętą. Naszą naukę rozpoczynamy od zapoznania się w ogóle z podstawami zasad muzyki, z podstawami nauki gry na instrumencie. Tak naprawdę wielu kandydatów, zanim jeszcze rozpocznie naukę akompaniamentu liturgicznego, to uczy się jeszcze przez rok gry na fortepianie, żeby najpierw w ogóle zaznajomić się z czytaniem nut na pięciolinii, z układem klawiatury. I kiedy uczeń przejdzie przez ten proces, jest gotowy do poznawania takich podstaw akompaniamentu liturgicznego. I to jest też połączone z nauką zasad muzyki, z nauką harmonii. I wtedy też jednocześnie staramy się przekazywać naszym podopiecznym układ liturgii. Nasi podopieczni muszą poznać, jak liturgia wygląda, jakie prawa rządzą nabożeństwami, mszą świętą, jaki jest układ mszy świętej, z jakich ona elementów się składa. I później staramy się dołączyć do tego ten element muzyczny. Co, kiedy można wykonać, w jaki sposób powinno się to wykonać, a także, co jest bardzo ważne, organista nie tylko gra. Organista przede wszystkim prowadzi śpiew całego zgromadzenia, więc jak już organista nauczy się grać, to musi się jeszcze także nauczyć właśnie tym graniem prowadzić śpiew. I to jest wtedy właśnie ten tak zwany akompaniament liturgiczny. I to tutaj staramy się osiągnąć.

0: Tomasz Niestrój. Uczę tutaj w studium organistowskim we Wrocławiu od 2 lat. W tym momencie jesteśmy na lekcji z akompaniamentu liturgicznego. Przygotowujemy się do pełnienia funkcji organisty liturgicznego. Materiał zajęć obejmuje odpowiedzi mszalne, dialogi z celebransem i jak również akompaniament, harmonizacje organowe do pieśni kościelnych.
1: Jak przebiegają takie zajęcia?
0: Głównie to gra na organach, ale w materiale zajęć również przewidujemy takie zagadnienia jak prawodawstwo muzyczno-liturgiczne, rok liturgiczny i tym podobne.
1: Co to za instrument tutaj widzimy?
0: To jest instrument Józefa Cynara o trakturze pneumatycznej, który właśnie służy nam tutaj do celów dydaktycznych.
1: Z nami są również uczniowie studium.
2: Bartosz Więckowski.
3: I Michał Hawara.
1: Czy na co dzień macie coś wspólnego z grą na organach?
2: Gramy na organach. Ja przynajmniej od kilkunastu lat praktykuję na liturgiach grę.
3: Ja nie jestem aż tak doświadczony, aczkolwiek też powoli zaczynam posługiwać już w kościele moim parafialnym i bardzo się też cieszę, że mogę w studium rozpoczynać moją przygodę też z nauką gry na organach.
1: Jak trafiliście do studium organistowskiego? Dlaczego tutaj przyszliście?
3: No ja po maturze zastanawiałem się, co robić. Poszedłem na studia, rozpocząłem studia informatyczne, aczkolwiek przy okazji zainteresowała też mnie oferta studium. Dzisiaj jeszcze bardziej rozpowszechniona i na wszystkich portalach w internecie, na stronie internetowej, na którą serdecznie zapraszamy. I jakoś tak napotkałem właśnie na Akademii Muzycznej. Zresztą nie wybierałem się, ponieważ to studia też dzienne, bardziej wymagające, a tutaj rzeczywiście możemy w wolnym czasie ćwiczyć, przychodzić, pobierać nauki u doświadczonych też praktyków, fenomenalnych nauczycieli i na zjazdach co 2 tygodnie w sobotę też uczyć się, rozwijać swoje umiejętności teoretyczne i w taki trochę bardziej luźny, aczkolwiek i tak bardzo przyzwoity sposób rozpoczynać lub kontynuować lub także coraz bardziej doświadczać się na stanowisku organisty.
2: A ja tak szukałem właśnie miejsca dla siebie, jak już wspomniałem, ileś lat już praktykuję grę aktywnie na organach i skończyłem tam kiedyś dawno temu szkołę muzyczną 1. stopnia. Zaczynałem też dawno temu studium w mojej rodzinnej, może nie miejscowości, ale w moim rodzinnym województwie, ale z racji tego, że było dużo obowiązków maturalnych i innych, to wtedy zrezygnowałem, a teraz właśnie tak szukając tego miejsca, żeby polepszyć to swoje granie, żeby uporządkować to, co wiem, nauczyć się czegoś nowego, to właśnie tutaj z ofertą wyszło studium organistowskie i ta oferta wydawała mi się atrakcyjna. Poziom jest bardzo przyzwoity, można powiedzieć, że wysoki nawet.
3: Tak, zwłaszcza w ostatnich latach też dążymy cały czas, my jako uczniowie oczywiście do bycia coraz lepszym, a pedagodzy też ewidentnie widać, że rozwijają się i pedagogicznie, przybywają nowi pedagodzy. Dyrektor studium też stara się jak najbardziej tę ofertę rozwijać, uwszechstraniać, także ubogaca ją o wszelakie warsztaty. W tym roku mamy pierwszy raz od dawna warsztaty organoznawcze, a także różne koncerty są organizowane, abyśmy też mogli trochę praktyki skosztować.

0: uważaj, pilnuj tempa.
1: Dobra, zacznij jeszcze raz. Zacznij wolniej, tak żeby nie zwolnić wtedy, kiedy z lewą ręką wpadniesz. Żeby utrzymać w jednym tempie. A jeszcze.
2: Praktycznie każdy może dołączyć.
3: Tak, każdy, kto ma choć trochę predyspozycji muzycznych, które my będziemy starali się rozwijać. I ten drugi taki pierwiastek, który jest ważny, to jest wiara. Że no ciężko, żeby organista, który posługuje Bogu, który ma również innych ewangelizować, no sam był osobą niewierzącą. Więc no my również na to zwracamy uwagę, o to pytamy, czy ten kandydat do służby muzycznej w liturgii jest osobą wierzącą.
2: Jak można zarekrutować się do studium?
3: Rekrutacja odbywa się w sposób taki, możemy powiedzieć, jak dzisiaj już wszędzie, to znaczy najpierw jest to logowanie tak zwane internetowe przez naszą stronę internetową, tam kandydaci wysyłają formularz zgłoszeniowy, my się kontaktujemy z tą osobą, można przyjść do nas, można zadzwonić, natomiast sama rekrutacja odbędzie się 12 września w sobotę o godzinie 10 w naszym studium, jest to przesłuchanie, które no właśnie nam pozwala określić, czy to jest kandydat początkujący i wtedy budujemy jego ścieżkę edukacyjną, czy jest to już muzyk, któremu my pomagamy teraz zdobyć wiedzę liturgiczną, z akompaniamentu liturgicznego, no żeby mógł grać na mszy świętej w kościele. Ja serdecznie zapraszam wszystkich, którzy po pierwsze zachwycają się tym instrumentem, będąc w trakcie liturgii, którzy czują, że Pan Bóg chce od nich czegoś więcej, chce ich talentu w przestrzeni Bożej. Proszę się niczym nie lękać. I to jest najważniejsze, że my naprawdę dostosowujemy się do każdego kandydata indywidualnie. Nie porównujmy się, że ten już tak dobrze gra, czy ten tak dobrze śpiewa. To jest ten czas, który daje nam Pan Bóg i my go chcemy wykorzystać.

0: momencie przychodzę do Was z informacją z dziedziny edukacji. No bo słuchajcie, Dolny Śląski jako pierwszy region w Polsce buduje trwałe partnerstwo administracji rządowej i środowiska akademickiego na rzecz ochrony ludności. Z inicjatywy wojewody dolnośląskiej Anny Żabskiej przedstawiciele dolnośląskich uczelni podpisali list intencyjny, który powołuje Dolnośląski Akademicki Korpus Ochrony Ludności. Czyli jest to taki projekt, który połączy wiedzę naukowców, zaangażowanie studentów, a także doświadczenie administracji w budowaniu odporności regionu. Dolny Śląsk ma wyjątkowy potencjał akademicki. Chcemy go wykorzystać do budowania nowoczesnego systemu ochrony ludności, podkreśliła wojewoda dolnośląska Anna Żabska podczas uroczystości podpisania dokumentu.
1: To jest element całego systemu programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Tu na Dolnym Śląsku rozpoczynamy taki szczególny korpus, dlatego że mamy ogromny potencjał jako ośrodek akademicki, właśnie uczelniany, studentów, naukowców i to chcemy wykorzystać w tym systemie bezpieczeństwa, budowania odporności społecznej, ale także przygotowania się na sytuacje kryzysowe. Zaprosiłam wszystkich przedstawicieli publicznych uczelni z Dolnego Śląska do tego, by porozmawiać, czy w ogóle widzą swoją rolę i chcą zaangażować się w te prace. Wszyscy przedstawiciele, wszyscy rektorzy zadeklarowali taką chęć współpracy. Dlatego też przystępujemy, żeby już przed nowym rokiem akademickim wypracować program działań, dać rekomendacje, wytyczne. Również o tym informowałam Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, że tutaj na Dolnym Śląsku pracujemy nad takim pilotażowym programem, który jestem przekonana, że będzie inspiracją dla pozostałych województw, by właśnie potencjał uczelni wyższych wykorzystać w budowie systemu bezpieczeństwa, w budowie odporności społecznej, przygotowaniu na sytuacje kryzysowe różnego rodzaju. Bo każda uczelnia, czy to jest uczelnia techniczna, czy uczelnia nawet muzyczna, ma swój komponent, który może być bardzo pożyteczny właśnie w przygotowaniu na sytuacje kryzysowe. Ja bardzo jestem ogromnie zbudowana i wdzięczna wszystkim przedstawicielom uczelni za to, że tak ochoczo i z takim entuzjazmem od razu przystąpili do pracy, bo od naszego spotkania poprzez wypracowanie listu intencyjnego i tak naprawdę ram już naszej współpracy minął bardzo krótki czas. Widać tutaj potrzebę, ale też ten potencjał i chęć do pracy.
0: Zależy nam, aby studenci byli ambasadorami ochrony ludności w swoich społecznościach, a naukowcy wspierali system swoją wiedzą i doświadczeniem, dodaje Anna Żabska.
1: Teraz opracowujemy właśnie w poszczególnych obszarach, czyli takim badawczym, bo najpierw chcemy zinwentaryzować potencjał, który możemy wykorzystać w całym systemie budowy systemu bezpieczeństwa tutaj na Dolnym Śląsku, bo z jednej strony mamy naukowców, z drugiej strony mamy studentów, czyli ich potencjał, ich zaangażowanie, a z trzeciej strony także całą bazę infrastrukturalną, no bo to są uczelnie, to są akademiki, to są laboratoria, to centra badań, które właśnie w sytuacjach kryzysowych mogą być tutaj kluczowe. Chcemy, żeby studenci byli ambasadorami też ochrony ludności, obrony cywilnej w swoich społecznościach, nie tylko na uczelni, ale także tam, gdzie mieszkają, żeby wykorzystywali tę wiedzę zdobywaną nie tylko w ramach programu o bezpieczeństwo, bo niektóre uczelnie tutaj nasze wrocławskie, dolnośląskie mają takie profile, ale chcemy, żeby każdy rodzaj uczelni, każdy uczelnia Dolnośląska jakby uwyposażała wiedzę i kompetencje swoich studentów. I po trzecie, do tego, by także szkolić, by cały czas wzmacniać ten potencjał intelektualny, ale w kontekście także doświadczeń, które przecież tutaj Dolny Śląsk co roku ma i chcemy to przekuć już w konkretne działania, konkretny wachlarz mechanizmów, ale również takie sieci współpracy, bo to jest istotne, bo w każdej sytuacji kryzysowej wiemy, że to właśnie od współpracy, od inwentaryzacji zasobów zależy bardzo, bardzo wiele.
0: Dolny Śląsk rozpoczyna tym samym realizację pilotażowego programu, który ma szansę stać się wzorem dla całego kraju. Dolnośląski Akademicki Korpus Ochrony Ludności to wspólna inicjatywa administracji rządowej i dolnośląskich uczelni, którego celem jest wykorzystanie wiedzy ekspertów, zaangażowania studentów oraz infrastruktury uczelnianej w systemie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.
2: Tu Radio Rodzina.

0: jest unijne porozumienie w sprawie 21. pakietu sankcji wobec Rosji. Zatrzymanie po kilkunastu latach od zbrodni z użyciem nowoczesnych technik, a potem kilka rad dla kierowców wybierających się na zagraniczny urlop. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Jest unijne porozumienie w sprawie 21. pakietu sankcji wobec Rosji. Dotyczy pułapu ceny za rosyjską ropę naftową, a szczegóły zna Mateusz Kornas.
1: Limit cenowy miał zostać zamrożony na pół roku. Udało się rozszerzyć ten okres do roku. Porozumienie ambasadorów oznacza, że przez kolejne 12 miesięcy rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską nie będzie można sprzedawać po cenie wyższej niż nieco ponad 44 dolary. To porozumienie ważne, bo ogranicza zyski Kremla. Gdyby nie udało się go zawrzeć, cena zostałaby zaktualizowana proporcjonalnie do obecnych wyższych cen za surowiec na światowych rynkach, a to oznaczałoby większy strumień pieniędzy dla Moskwy.
0: Zgodę ambasadorów będą musiały oficjalnie potwierdzić stolice w procedurze pisemnej. Największa kryminalna zagadka Gdyni ostatnich lat rozwikłana. Po 15 latach udało się złapać podejrzanego o zabójstwo 13-letniej Izy, zamordowanej w sierpniu 2011 roku. To 37-letni Michał S. z Gdyni, mąż i ojciec dwójki dzieci. Mężczyzna przyznał się do winy i trafił do aresztu. Udało się go zidentyfikować dzięki temu, że jeden z jego krewnych oddał próbkę swojego DNA do ogólnodostępnej bazy danych. Próbka okazała się podobna do tej pobranej z ciała ofiary. Biegli policjanci, wyszukując kolejnych krewnych, dotarli do sprawcy, mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku.
2: To pierwsza sprawa z zakresu genealogii genetycznej zastosowana w polskim wymiarze sprawiedliwości. Natomiast w Stanach Zjednoczonych i w Europie to profilowanie sprawców w oparciu o genealogię genetyczną jest już normą. U nas my tę normę tworzymy, jesteśmy prekursorami.
0: Iza została zamordowana, gdy wracała z przystanku autobusowego do domu mało uczęszczaną ścieżką. Zbrodnia miała motyw seksualny.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Plastikowe prawo jazdy, wydrukowana polisa OC i dowód rejestracyjny to niezbędnik kierowcy przed wakacyjnym wyjazdem poza Polskę, przypomina Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
4: Nie ruszamy w drogę pojazdem, co do którego nie ma ważnego OC, ubezpieczenia OC komunikacyjnego, bo to oznacza kłopoty.
0: A jeśli ruszamy poza Europę, warto także pamiętać o międzynarodowym prawie jazdy. Taki dokument oprócz polskiego prawa jazdy przyda się w Turcji, Serbii, Czarnogórze czy Kosowie. 300 zł na wyprawkę szkolną. W lipcu ruszył nowy okres rozliczeniowy programu Dobry Start. Rodzice otrzymują jednorazową wypłatę w wysokości 300 zł. Mogą ją przeznaczyć na podręczniki, zeszyty i inne przybory szkolne. A szczegóły wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka ZUS w województwie śląskim.
5: Rodzice i opiekunowie otrzymują wsparcie bez względu na dochody i sytuację zawodową. Świadczenie obejmuje uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, policjalnych i innych placówek edukacyjnych. Nie przysługuje natomiast dzieciom, które uczą się w tak zwanych zerówkach, czy też studentom.
0: Wnioski o wypłatę można składać do 30 listopada przez aplikację lub portal ZUS-u.
6: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dzisiejszy dzień to taka przeplatanka. Trochę deszczu, trochę braku deszczu, ale też i sporo chmur na niebie i to na terenie całego Dolnego Śląska. Jeżeli chodzi o opady, one się dzisiaj mogą pojawić. Synoptycy przepowiadają, że tak przez całe popołudnie mogą one występować. Temperatury to tak do 21 stopni dziś maksymalnie.

0: Plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
1: Ruszamy z realizacją Sadu Mieszkańca na Wojszycach. To Wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
2: Reklama.
3: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
4: Witam Was serdecznie po godzinie 14. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę bądźcie czujni, bo już niedługo ogłoszę konkurs, w którym dziś do zdobycia będą bilety na pewien koncert, ale więcej szczegółów to już niebawem. Tymczasem Ania Dąbrowska nam zaśpiewa na naszej antenie kawałek Give Me Your Love już teraz.

tym momencie rozpoczynamy na antenie Radia Rodzina konkurs, w którym możecie zdobyć podwójne zaproszenie na wielką galę operową, która odbędzie się już jutro w ramach festiwalu Wrocław Summer Classics 2026. Podczas tej gali operowej będziemy mogli usłyszeć arcydzieła muzyki operowej i operetkowej, a w czasie drugiej części koncertu będzie można usłyszeć premierową prezentację wybranych scen z opery La Vita e Bella autorstwa wrocławskiego kompozytora Wiesława Małuchy. Ja tylko dodam, że ta opera to opowieść o miłości, przyjaźni i ludzkich namiętnościach. Usłyszymy poruszające arie i duety ekspresyjne. Ansamble zabrzmią po raz pierwszy przed festiwalową publicznością i odsłonią nowe oblicze współczesnej opery. Więc jeżeli chcielibyście usłyszeć utwory, arie operowe z największych hitów, na przykład jak Nabucco, czy opowieść Hoffmana, czy Toska, czy inne różne znane, czy Carmen chociażby, to zapraszam Was bardzo serdecznie do udziału w naszym konkursie. A co zrobić, by dostać takie zaproszenie? Wystarczy po prostu napisać, z kim wybralibyście się na wielką galę operową. 71-48. Poprzedzamy treść wiadomości słowem rodzina. Zapraszam bardzo serdecznie do udziału w naszej zabawie. A ja tylko dodam, koncert już jutro w piątek 24 lipca o godzinie 19. A pytanie konkursowe to, z kim wybralibyście się na wielką galę operową i dlaczego? 71-48. Poprzedzamy treść wiadomości słowem rodzina.

0: ogłoszenie.
1: Przez całe wakacje, w każdy weekend, Radio Rodzina zabierze Cię w podróż po Dolnym Śląsku. Zamki, uzdrowiska, szlaki rowerowe, smaki regionu. Odkrywamy je razem, prosto z terenu. Słuchaj audycji Wakacje na Dolnym Śląsku w Radiu Rodzina oraz na stronie www.radiorodzina.pl. Projekt realizowany we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
0: Ogłoszenie.

0: Dziś dzwoniła do mnie jedna z naszych słuchaczek i zaproponowała, żeby zrobić na antenie poranną gimnastykę. No z racji godziny porannej gimnastyki nie mogę zaoferować, ale popołudniową jak najbardziej. Także zapraszam Was na lekki poobiedni rozruch. Zasada jest prosta. Robimy wszystko to, co słyszymy w piosence.
1: Raz, dwa, raz. Gdy mi uda dotknąć się do podłogi, tak. Raz, dwa, wierzcie mi, ostrzy się mój smak. Wielką radość z ćwiczeń tych czerpię, bo już wiem, że apetyt dzięki nim rośnie z każdym dniem.
2: O, chyba pękłem. O, już dobrze, dziękuję.
1: Jestem tłusty, mały, lecz cieszę z tego się i ćwiczę góra, dół, a później chętnie jem. Kiedy ćwiczę góra, dół, to marzę, by coś gryźć. Uwielbiam miód, mleko i czekoladę, bo głodny przecież może być tylko bardzo zdrowy miś.
0: A jak to bywa po takim intensywnym treningu, przyda się jeszcze chwila odpoczynku. Tylko nie sugerujcie się radą Kubusia i nie sięgajcie od razu po miód czy czekoladę, no bo na nic nam się zda ten trening.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Dziesięć minut pozostało do godziny 15. O 15 w Radio Rodzina zapraszam na wspólną modlitwę koronką do miłosierdzia Bożego, a już teraz rozpoczniemy muzyczne przygotowania.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.
1: Dzień dobry, nazywam się Mieczysław Szcześniak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.

0: trwa śledztwo w sprawie śmierci księdza Franciszka Blachnickiego. Oferowali w internecie przeprowadzenie ataków hakerskich, mowa o przedsiębiorczych nastolatkach. Składy peletu świecą pustkami, a ceny rosną. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Trwa śledztwo w sprawie śmierci księdza Franciszka Blachnickiego. Wczoraj w katowickim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej była przesłuchiwana Jolanta L., dawniej Gontarczyk. O szczegółach Joanna Wyleżał.
1: Jolanta L. została przesłuchana w charakterze świadka. Trwało to około 2 godzin. Katowicki IPN nie ujawnia jednak ani przebiegu przesłuchania, ani treści złożonych zeznań. Samo śledztwo dotyczy okoliczności śmierci księdza Franciszka Blachnickiego, założyciela ruchu Światło Życie, który zmarł w lutym 1987 roku w RFN. W marcu 2023 IPN informował już, iż wyniki wieloletnich badań i ekspertyz potwierdziły, że duchowny został zamordowany przez podanie śmiertelnej substancji toksycznej. Obecnie śledztwo koncentruje się na ustaleniu sprawców zbrodni. Według IPN-u Jolanta L., wówczas Gontarczyk oraz jej mąż mieli współpracować z wywiadem PRL-u i w 1982 roku skierowani do RFN pod pseudonimami Panna i John mieli prowadzić inwigilację księdza Blachnickiego.
0: Śledztwo w sprawie zabójstwa duchownego pozostaje w toku.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Nastolatkowie oferowali w internecie przeprowadzenie ataków hakerskich. 9-osobową grupę namierzyli w internecie funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Nastolatkowie mają od 12 do 16 lat. Swoje usługi promowali m.in. na portalach społecznościowych. Policjanci zabezpieczyli m.in. 13 komputerów, 9 telefonów komórkowych i nośniki danych, które teraz będą analizować, a nastoletnimi hakerami zajmie się sąd rodzinny. Brakuje peletu, a jego ceny cały czas rosną. Powodów jest kilka. Długa, mroźna zima, która wyczyściła zapasy, a do tego coraz częściej, coraz więcej osób już teraz chce zabezpieczyć się przed kolejnym sezonem grzewczym. Przybywa też domów z kotłami na pelet, a produkcja nie nadąża za potrzebami rynku. Na pelet trzeba czekać nawet kilka tygodni, a w niektórych składach listy oczekujących sięgają już początku zimy. Cena wzrosła o 30%, mówi sprzedawca Łukasz Horbacz.
3: W tej chwili jesteśmy już powyżej 2000, często bili się już ceny nawet w granicach 2500 za tonę.
0: Na razie nie wiadomo, kiedy ceny spadną. Firmy ratują się importem z zagranicy.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Kibice wybrali swoją drużynę marzeń. FIFA opublikowała najlepszą 11 zakończonych w niedzielę Mistrzostw Świata. Są w niej największe gwiazdy turnieju, ale jest też jedna bardzo duża niespodzianka. Szczegóły Michał Waszkiewicz.
4: Tym niespodziewanym nazwiskiem jest Wozinia, czyli bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka. 40-latek, który od kilku miesięcy pozostaje bez klubu, bronił fantastycznie, ale przecież hiszpański golkiper Unai Simon wpuścił w całym turnieju tylko jednego gola i pobił rekord w liczbie minut bez puszczonej bramki. Nie było to jednak tak romantyczne jak występ szerzej nieznanego Wozini, który zebrał aż 40% głosów spośród wszystkich bramkarzy. Co do pozostałych wyborów kibiców, to trudno się sprzeczać. Zespołu Hiszpanii, która wywalczyła tytuł, wybrano Pedro Porro i Marka Cucurella oraz Rodriego. Z zespołu finalistów Argentyny kibice wskazali dwóch piłkarzy, Lisandro Martineza i Leo Messiego. Drużynę marzeń uzupełniło trzech Francuzów: Dayot Upamecano, Michael Olis i król strzelców w turnieju Kylian Mbappé,
0: a także Anglik Jude Bellingham i Norweg Erling Haaland.
5: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Mamy w tym momencie temperatury w okolicach 19 stopni na termometrach. W odczuciu nieco mniej wiatr w dalszym ciągu jest dość mocny i sprawia, że właśnie w odczuciu temperatury są o wiele niższe niż są na termometrach. Dziś zachmurzenie praktycznie całkowite będzie utrzymywało się praktycznie do końca dnia. Jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, również sporo chmur, ale może i troszkę słońca wyjdzie.
2: Radio Rodzina. Rodzina.
5: Witam Was serdecznie po godzinie 15, w tej właśnie nieco krótszej godzinie. Już teraz ją rozpoczynamy, ale zanim to nastąpi, to chciałam Wam przypomnieć o konkursie. Dziś możecie zdobyć podwójne zaproszenie na wielką galę operową La Vita e Bella, czyli Życie jest piękne, które odbędzie się już jutro, 24 lipca w piątek o godzinie 19 w ramach festiwalu Wrocław Summer Classics, więc te przepiękne utwory operowe, arie operowe i operetkowe brzmią w równie przepięknej barokowej sali Oratorium Marianum, a w repertuarze usłyszymy m.in. fragmenty opery Nabucco, opery Tosca, czy chociażby Carmen. Wiele fragmentów i arii operowych usłyszymy w czasie tego koncertu, ale dodam, że będzie miała też swoją premierę, będą miały fragmenty opery stworzonej przez wrocławskiego kompozytora Wiesława Małuchę. Jeżeli chcielibyście się wybrać na wielką galę operową, zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu z nami 71 48. I odpowiadamy na pytanie, z kim wybralibyście się na wielką galę operową i dlaczego, a treść wiadomości poprzedzamy słowem rodzina. Zapraszam do udziału w naszej zabawie.

To był oczywiście zespół Fil i kawałek Jak Anioła Głos na antenie Radia Rodzina. Ja przypominam w tym momencie, że cały czas trwa nasz konkurs, w którym możecie zdobyć zaproszenia na wielką galę operową La Vita e Bella, w czasie której usłyszycie dobrze znane arie z równie dobrze znanych pereł muzyki operowej. Żeby zdobyć takie podwójne zaproszenie, to wystarczy, że wyślecie SMS, w którym odpowiecie na pytanie, z kim wybralibyście się na wielką galę operową i dlaczego. SMS-y wysyłajcie na numer 7148 i pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem rodzina. Zapraszam do udziału w naszej zabawie. A już teraz na antenie Radia Rodzina Joe Cocker.

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.

0: Wielkimi krokami zbliża się godzina 16, a po 16 na antenie Radia Rodzina audycja Bezpieczny Wrocław nad wodą. Dziś gościem Darii Detlef będzie funkcjonariusz Piotr Bolec z Komisariatu Wodnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. A tematem rozmowy będzie bezpieczeństwo i patrole na Odrze. Między innymi w rozmowie zapytamy, dlaczego wciąż dochodzi do utonięć i jak możemy zaradzić tym tragediom. Bardzo serdecznie zapraszam Was już o godzinie 16.10. Rozpoczynamy audycję Bezpieczny Wrocław nad wodą.
1: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.

0: Jest wniosek o zgodę na zatrzymanie posła PiS-u Michała Wosia. Branża cukrowa przeciwna pomysłowi podwyżki podatku cukrowego. Dziś walka o awanse do głównej fazy Ligi Konferencji Europy. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Do Sejmu trafił wniosek o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury posła PiS-u Michała Wosia. To konsekwencja niestawienia się polityka na wezwanie śledczych, a prokuratura chce przedstawić mu zarzuty w sprawie dotyczącej przekroczenia przez niego uprawnień, gdy jako wiceminister sprawiedliwości nadzorował służbę więzienną. Branża cukrownicza mówi nie podniesieniu podatku cukrowego, chce tego Ministerstwo Finansów. To byłby kolejny cios dla branży zmagającej się już z wysokimi kosztami produkcji i importem cukru z zagranicy, mówi Rafał Strachota z Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.
1: Nie widzimy tu osiągnięcia celu tego prozdrowotnego. Ten podatek ma na celu łatanie dziury budżetowej. Najbardziej odczują to konsumenci, kupując te produkty finalne. Chodzi oczywiście o napoje.
0: Po proponowanych przez resort zmianach maksymalna stawka opłaty cukrowej wyniosłaby 1,80 zł za litr. Biorąc pod uwagę siłę nabywczą, wysokość podatku cukrowego w Polsce jest jednym z najwyższych w Unii Europejskiej.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Na Ukrainie nasilają się ataki, porozumienie z Iranem przestało obowiązywać, a w Strefie Gazy powstaje nowy mur. Sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin zaapelował o powrót do negocjacji i przypomniał o stanowisku Stolicy Apostolskiej. Nie dla murów, tak dla mostów. Duchowny odpowiadał na pytania dziennikarzy podczas prezentacji książki Wielkanoc Pokoju od Jana 23 do Leona 14 ku jubileuszowi 2033.
3: Nie wiem także, jak tam zakończy się ta sytuacja. Myślę, że niewiele osób to wie, a być może nie wie tego nikt. Mieliśmy jednak nadzieję, że porozumienie, które zostało zawarte, będzie działać i przyniesie efekt. Ufamy, że strony wrócą do negocjacji i uda się zawrzeć trwałe porozumienie dla dobra wszystkich. Dla dobra tego kraju, ale także dla dobra całego świata. Uważam bowiem, że takie sytuacje naprawdę zagrażają pokojowi na całym świecie.
0: Kardynał Parolin podkreślił ponadto, że Kościół nie przestaje przypominać o wartościach służących pokojowi i dialogowi, nawiązując do przypowieści o siewcy. Wyraził nadzieję, że te słowa przyniosą owoce i będą służyć pokojowemu i konstruktywnemu współistnieniu.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Dziś o awans do głównej fazy Ligi Konferencji Europy rozpoczynają Raków Częstochowa i GKS Katowice. Częstochowianie podejmą walettę i już nie mogą się doczekać pierwszego gwizdka, mówi trener Rakowa Dawid Kroczek.
4: Bardzo wartościowy czas za nami, jeżeli chodzi o okres przygotowawczy. Dwa zgrupowania tak naprawdę, z czego jedno poświęcone na bardzo mocne gry kontrolne z przeciwnikami, gdzie tak naprawdę nie co dzień można rywalizować i to też pokazuje, w którym miejscu jesteśmy. Jeżeli chodzi o nastawienie, nie możemy doczekać się meczu. Zespół jest gotowy i głodny gry.
0: Mecz Rakowa dziś o 18:30, a dwie godziny później GKS Katowice rozpocznie wyjazdowe spotkanie z MKS-em Żelina.
5: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Dziś dzień bardzo pochmurny wraz z przelotnymi opadami deszczu i taki pozostanie praktycznie do końca. Natomiast jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, jutro się nam troszeczkę rozpogodzi, choć chmur i tak sporo na niebie będzie, jednak będzie i cieplej, bo termometry wskażą nawet 24 stopnie na Dolnym Śląsku, a w rejonach podgórskich tam też może troszeczkę popadać i do 18 stopni.
6: Reklama.
7: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
6: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
7: Nie mam prawka.
6: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
7: Brzmi super. Dzięki.
6: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
8: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty.
7: W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
8: Reklama.
9: Tu Radio Rodzina.

0: Bezpieczny Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Daria Detlef, a z nami w studiu jest gość, aspirant Piotr Połeć z Komisariatu Wodnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, miło mi.
1: Komisariat Wodny mieści się oczywiście blisko Odry, blisko rzeki, to jest wybrzeże Wyspiańskiego, ale chyba nie wszyscy wiedzą, jakie są najważniejsze zadania realizowane przez taką jednostkę.
2: Komisariat Wodny jest jednostką specjalistyczną, więc zajmujemy się oprócz takiej typowej służby patrolowej na rzece Odrze i wszystkich akwenach Dolnego Śląska, także innymi zadaniami, o których na pewno za chwilę opowiem szczegółowo. Takich jednostek w Polsce jest, jak dobrze naliczyłem, 6 całorocznych w dużych miastach Polski. Oprócz tego, jeżeli chodzi o dbanie o bezpieczeństwo nad wodą, są tworzone komórki sezonowe, gdzie policjanci pełnią służbę na różnego rodzaju akwenach. Na Dolnym Śląsku też mamy takie jednostki. W całej Polsce jest około 500 funkcjonariuszy pełniący służbę na wodzie. Można nas rozpoznać po specyficznym stroju.
1: Nawet pan dzisiaj przyszedł w takim.
2: Tak, mamy krótkie niebieskie spodenki, białą koszulkę, która pewnie wywodzi się z jakichś marynarskich
1: tradycji.
2: Tak, strojów. Do tego na co dzień niebieska czapka, bejsbolówka. Aczkolwiek, to jest taka mała ciekawostka, do stroju galowego, do gabardyny tak zwanej, posiadamy czapkę z białym otokiem, która przypomina marynarską. Taką czapkę identyczną posiadają policjanci ruchu drogowego. I jakby to jest troszeczkę zapożyczenie od nas. Jakby Policja Wodna pierwsza posiadała taki strój, a później on się przyjął w

0: u policjantów ruchu drogowego.
1: A ilu policjantów, policjantek pracujących na wodzie jest we Wrocławiu obecnie?
0: Jesteśmy niewielką jednostką, tak jak mówiłem, specjalistyczną, mamy wąski zakres swoich działań. Na komisariacie wodnym służy na co dzień 21 funkcjonariuszy. Dzielimy się na dwie komórki. Jedna jest typowo patrolowo-interwencyjna, czyli siadamy na łódkę i wypływamy najczęściej na rzece Odrze. Pełnimy też służby na różnego rodzaju akwenach, bardzo często na pobliskim Mietkowie. Oprócz tego posiadamy sekcję nurków. Mamy 6 nurków bardzo dobrze wyposażonych w sprzęt do nurkowania, sprzęt do poszukiwań podwodnych. Przejęliśmy jakiś czas temu pojazd Mercedes, taki duży ciężarowy Mercedes Atego, który został wyposażony w cały niezbędny sprzęt do nurkowania, dzięki któremu nasi policjanci mogą w każde miejsce w kraju pojechać, działać w momencie, kiedy skończy im się na przykład powietrze, posiadają kompresor, mamy ponton, który jest cały czas na pojeździe, mogą zwodować jednostkę pływającą z silnikiem przenośnym. Oprócz tego na tym pojeździe jest w miejscu, gdzie nurek nie może zejść, dron podwodny. Pojazd jest wyposażony oczywiście w skafandry, w butle, w kompresor do nabijania but i taki kompleksowy pojazd, który może działać w każdych warunkach.
1: Bardzo specjalistyczny i przydaje się, jak rozumiem.
0: Na pewno nasi nurkowie nie narzekają na brak zajęcia, ze względu na to, że oprócz poszukiwań ludzi zaginionych nad wodą, często poszukują przedmioty zaginione, które mogły być użyte do popełnienia przestępstwa, jakieś pojazdy, no, jakby zakres, szereg czynności, które wykonują, jest bardzo duży. Na komisariacie wodnym posiadamy także 3 przewodników psów służbowych, którzy posiadają także pojazd specjalistyczny, wyposażony w pomieszczenie do przewozu tychże piesków, odpowiednią wentylację, zimą w ogrzewanie, żeby temu pieskowi było komfortowo. I tak samo działają na terenie całego kraju. Wiem, że tych piesków jest coraz więcej z taką specyfiką na poszukiwanie ludzi. My posiadamy różne rasy psów. Aktualnie jest to labrador, wyżeł i owczarek.
2: Bezpieczny Wrocław.

0: Czy zechciałby pan opowiedzieć o swojej codziennej służbie? Jak wygląda taki dzień policjanta, który pełni patrol, służbę na Odrze we Wrocławiu i w okolicach?
1: Tak jak powiedziałem, służbę pełnimy całorocznie. Teraz jesteśmy w okresie najbardziej zmożonej naszej pracy, ze względu na to, że jest okres ciepły, letni, ludzie wypoczywają nad wodą, do czego też zachęcam, bo nasze miasto, rzeka Odra, oferuje bardzo dużo ciekawych miejsc wypoczynku nad wodą, aczkolwiek jestem dzisiaj tutaj, żeby apelować o przede wszystkim rozwagę przy tym wypoczynku, o zachowania rozsądne, zgodne z przepisami.
0: Wielu z nas być może nie zdaje sobie sprawy, że Odra, mamy też inne rzeki, ale przede wszystkim o tej największej we Wrocławiu, jest znacznie bardziej niebezpieczna niż nam się wydaje. Z czego to wynika? Co o tym mówi samo życie, czyli państwa doświadczenie, interwencje, które prowadzicie tu na rzece?
1: Może zacznę od tego, że nad rzeką Odrą nie ma miejsc wyznaczonych do kąpieli. Wynika to z przepisów, po prostu takiego miejsca nie można stworzyć, są tworzone plaże miejskie, aczkolwiek one są do rekreacji, wypoczynku nad wodą, ale nie do wchodzenia do wody, szczególnie dla osób, które po spożyciu alkoholu chcą do tej wody wchodzić. To są takie częste interwencje, że dostajemy zgłoszenia, że osoba wchodzi do wody, dodatkowo trzeba pamiętać, że rzeka Odra to nie jest woda, na której się nic nie dzieje, jest to droga wodna, jest to szlak wodny, gdzie przemieszcza się bardzo dużo jednostek pływających, jednostek tak zwanej białej floty, która przewozi turystów, jednostki turystyczne, jednostki sportowe. Dla naszego bezpieczeństwa lepiej do tej rzeki nie wchodzić. We Wrocławiu jest wiele miejsc i w okolicach Wrocławia, w których można w sposób bezpieczny wypoczywać, zażyć kąpieli w obecności ratownika, na kąpielisku Szczerzonym, na komisariacie wodnym. Prawie chyba każdy policjant kiedyś był ratownikiem, ma uprawnienia ratownika. Jakby z praktyki mojej ratowniczej wiem, że na takim kąpielisku, oprócz tego, że na co dzień się dba o bezpieczeństwo, to ratownik ma obowiązek sprawdzić akwen, sprawdzić, czy nic w nocy nie dostało się do wody niebezpiecznego, czy ktoś nie rozbił butelki, szkła, jakiegoś niebezpiecznego przedmiotu ostrego. No, wchodząc do wody nieznanej, nie wiemy, co nas spotka w wodzie.
0: Mówimy dzisiaj o bezpieczeństwie nad wodą, również w kontekście niestety ostatnich wydarzeń we Wrocławiu, bo co jakiś czas dochodzi do utonięć zarówno w rzece, jak i różnych zbiornikach wodnych typu stawy. Dlaczego tak się dzieje, panie aspirancie? Czy możemy te obszary jeszcze jakoś bardziej zabezpieczyć?
1: Zawsze czynnik ludzki jest decydujący, aczkolwiek myślę, że takie podstawowe zapoznanie się ze specyfiką akwenu, na przykład na Mietkowie, gdzie jest bardzo nieprzewidywalny akwen, w momencie kiedy zmienia się pogoda, potrafi się wytworzyć dość wysoka fala. Wiele osób na rowerku wodnym, na kajaku, na modnych ostatnio słupach może przecenić swoje umiejętności, dlatego apelujemy zawsze podczas kontroli też, żeby zakładać kamizelki ratunkowe. Taka kamizelka ratunkowa, oprócz tego, że posiada odpowiednią wyporność, żeby nas utrzymać na wodzie, to w momencie, kiedy wpadniemy do wody z różnych powodów, czasami możemy stracić przytomność w momencie, kiedy są upały, takie jak ostatnio były wysokie, prawie 40-stopniowe, możemy uderzyć się w coś, paść do wody, stracić przytomność. Taka kamizelka, przez to, że posiada ten kołnierz, obróci nas na plecy i da czas służbom ratunkowym na dotarcie na miejscu. Tych służb jest naprawdę wiele działających na wodzie, od fundacji ratowniczych po straż pożarną, policję i na pewno któraś służba dotrze szybko, tylko musimy dać szansę tej służbie dotrzeć na miejsce i mieć możliwość zadziałania, no bo niestety ostatni przykład z Mietkowa, w którym pan przecenił swoje umiejętności, raczej brak umiejętności, bo najprawdopodobniej nie potrafił pływać, nie założył kamizelki ratunkowej, zmieniły się warunki, słup został wywrócony, no i niestety pana się nie udało ratować. Rzeka Odra, wszystkie stawy bez ratownika, według mnie tak samo jak się nie poruszamy po miejscu, w którym nie ma drogi, tak, bo tej drogi tam nie ma, tak samo nie powinniśmy się kąpać tam, gdzie nie ma kąpieliska, no bo tam nie ma miejsca wyznaczonego do kąpieli, nie ma osoby, która nadzoruje, która może nam szybko udzielić tej pomocy. Wrocław jest niedarmo zwany małą Wenecją. Odnóg rzeki Odry, dopływów rzeki Odry jest bardzo dużo. Na co dzień, poruszając się po Wrocławiu, możemy zobaczyć wiele mostów, przez które przejeżdżamy. No, ta rzeka Odra jest nieodzownym obrazem tego Wrocławia i jakby zabezpieczenie takiego dużego obszaru jest bardzo trudne, więc myślę, że tutaj przede wszystkim rozwaga, zachowanie tych przepisów, no bo ja się na przykład spotykam z tym, że osoby wypoczywające nad wodą nie zaznajomią się z tym akwenem, czyli to nie jest tylko z warunkami mogącymi panować na tym akwenie, ale z podstawowymi znakami, no bo tak jak w ruchu drogowym się poruszamy, zwracam uwagę na te znaki, a ludzie, z którymi mam styczność nad wodą, wypożyczają sprzęt, taki jak kajaki, rowerki wodne, no to jeszcze osoby, które im wypożyczają, zaznajomią ich z tymi znakami. Aczkolwiek coraz więcej osób kupuje na własną rękę ten sprzęt pływający, słupy, pompowane kajaki. Wodują je w różnych miejscach, czasami w miejscach niebezpiecznych, no bo rzeka Odra jest szlakiem żeglownym, posiada znaki, które kierują nas po szlaku i jakby zabraniają nam wpłynąć w miejsca niebezpieczne. No bo rzeka Odra jest rzeką uregulowaną, posiadamy stopnie wodne. Przy tych stopniach wodnych jest niebezpiecznie. Jak ktoś zna znak wodny, nie wpłynie w to miejsce niebezpieczne. Bardzo często się spotykam z tym, że ludzie, nie znając właśnie tych zagrożeń, wodują się w miejscach, do których już wcześniej dochodziło do wypadków.
0: Czyli wynika to z niewiedzy najczęściej.
1: Z niewiedzy, więc ja mogę zaapelować, żyjemy w czasach, gdzie dostęp do wiedzy jest bardzo duży i spędzamy wiele czasu scrollując rolki na portalach społecznościowych, a poświęćmy tą minutę, żeby w cudzysłowie wygooglować znaki żeglowne. I tych znaków nie ma naprawdę bardzo dużo, przynajmniej poznajmy te znaki zakazu, dzięki czemu unikniemy wpłynięcia w miejsca niebezpieczne i też unikniemy nieprzyjemności, na przykład związanych z interwencją policyjną.
2: Bezpieczny Wrocław.

0: Aspirant Piotr Połeć z Komisariatu Wodnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu jest naszym gościem. Mówiliśmy o Wrocławiu jako małej Wenecji. Wrocław oczywiście miasto 100 mostów. Odra jest niewątpliwie symbolem i czymś, co tworzy te różne szlaki, co przyciąga turystów, co sprawia, że dynamika życia w mieście ma swoje określone tempo. Ale z perspektywy policyjnej, czy to, jak jesteśmy usytuowani, że jest tyle mostów, że jest ta szeroko przepływająca rzeka. Czy to jest bardziej atut, czy wyzwanie?
1: Bez wątpienia dla nas, dla służb ratunkowych, jest to wyzwanie, no bo osoby blisko centrum zażywające alkohol mają dostęp szybki do miejsc niebezpiecznych, do mostów, do akwenów i nasze interwencje są bardzo często skierowane wobec takich osób, które w sposób brawurowy wchodzą, popisują się, nie wiem, może nagrywają jakieś filmiki na mostach, wchodzą na przęsła, skaczą do wody, nie wiem, żeby przepłynąć, pokazać jakie mają umiejętności, no ale po alkoholu nasze umiejętności, nasze spostrzeganie rzeczywistości, nasze postrzeganie zagrożenia bardzo mocno spada. Bardzo często dochodzi do utonięć osób, które potrafią pływać, a przeceniły swoje umiejętności. To nie jest tylko tak, że toną osoby, które nie potrafią pływać, tylko osoby, które potrafią pływać, wydaje mi się, że dobrze pływają, ale przeceniają swoje umiejętności w stosunku do panujących warunków, bądź też alkoholu, który obniża ich sprawność i wysokiej temperatury, która powoduje to, że dochodzi po zetknięciu z wodą do tak zwanego szoku termicznego.
0: Czy zdarzyło się panu ratować osoby, które świadomie weszły do wody mimo wcześniejszych ostrzeżeń, na przykład ze strony takiego patrolu?
1: Tak, zdarza się to. Niestety mamy takie interwencje. Osoby przeceniają swoje umiejętności i komuś to się wydawało, że 20 lat temu pływał tutaj, jest bezpiecznie, na tym akwenie czy na tym odcinku rzeki Odry, i jakby mimo naszego zwracania uwagi osoby ignorują nasze polecenia i musimy podejmować wtedy kroki prawne, aczkolwiek zachęcam do nie obawiania się Policji Wodnej. Policjanci Komisariatu Wodnego starają się najpierw pomagać, wielokrotnie udzielają tej pomocy, zaczynając od wspomnianych wcześniej akcji ratowniczych, po zwracanie uwagi, pouczanie o niebezpieczeństwie, bo wspominaliśmy wcześniej o niewiedzy ludzi. Policjanci mają świadomość, że ludzie tej wiedzy nie posiadają i jakby staramy się na każdym kroku informować i przekazywać te informacje, pokazywać znaki. Pytała pani o mój codzienną służbę na komisariacie wodnym. To oprócz tego, że pływam łodzią, patroluję rzekę Odrę, to wielokrotnie na prośbę szkół, przedszkoli wraz z przewodnikami psów służbowych jeździmy po takich ośrodkach szkolnych i przedszkolnych, a moją rolą na takich spotkaniach jest właśnie pokazywać dzieciom, jak wygląda kamizelka ratunkowa, w jaki sposób ją prawidłowo założyć, w jaki sposób się zachowywać na kąpielisku, żeby zażywać tej kąpieli na kąpieliskach strzeżonych, żeby nie bać się ratownika, tylko iść do ratownika o pomoc. Ratownik nie jest po to, żeby, tak jak zresztą policjant, żeby nas tylko upominać, no jest po to, żeby zachować bezpieczeństwo na kąpielisko nie tylko dla nas, ale dla innych użytkowników kąpieliska czy też wody.
0: Gdy jesteśmy świadkami niebezpiecznej sytuacji, czy to związanej z zagrożeniem zdrowia, życia, czy na przykład kłótnią, bo też może dochodzić do sytuacji wypadku bądź jakiegoś napięcia, powiedzmy, między motorowodniakami, kajakarzami, użytkownikami rzek i zbiorników, lepiej dzwonić na 997 czy na 112?
1: Ja dzieciom też na spotkaniach mówię, żeby zapamiętać jeden numer, czyli 112.
0: Dlaczego to ważne?
1: Dlatego, że w momencie stresowej sytuacji, gdzie będzie się coś działo, bardzo ważne jest, żeby nie pomylić się z tym numerem, zadzwonić na 112, a dyspozytor 112 przekieruje pomoc do służb, które będą odpowiednie dla danego zagrożenia. Nie nam jest to oceniać, niech oceni to osoba, która w tym momencie nie jest zestresowana, ma doświadczenie. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, która mi się nasunęła na myśl, to jest to, że jak widzimy jakiekolwiek zdarzenie niebezpieczne nad wodą, pierwszą rzeczą, którą powinniśmy wykonać, to jest właśnie wezwanie pomocy. Mamy obowiązek udzielić pomocy i wykonanie telefonu do służb ratunkowych jest już udzieleniem pomocy i obserwowanie tego miejsca, wskazanie dla służb, które dotrą. We Wrocławiu jest naprawdę bardzo szybki, jest bardzo szybka możliwość dotarcia do miejsca, w którym się coś dzieje i udzielanie pomocy na własną rękę często kończy się niedobrze dla dwóch stron, dla osoby, która jest na przykład w wodzie i straciła siły i osoby, która próbuje udzielić pomocy.
0: Tak jak czyli nie skaczemy do wody, czekamy na przybycie służb.
1: Nie skaczemy do wody, osoba, która tonie, nie myśli w kategoriach takich, jak my teraz, jak rozmawiamy, próbuje się ratować i jakby w momencie, kiedy poczuje w wodzie cokolwiek, będzie próbowała się za to złapać.
0: Chwycić.
1: Nie będzie myślała, czy to jest człowiek, po prostu będzie się ratować. I w tym momencie my też dopływając możemy się zmęczyć. Ta osoba jeszcze dodatkowo może nas przytopić. Znam wiele osób prywatnie, które gdzieś boją się do wody wchodzić, bo miały takie sytuacje w życiu i pozostał strach, bo zostały przytopione, same straciły siłę i nie dość, że nie udzielimy tej pomocy, nie wskażemy służbom, które dojadą na miejsca, w którym się coś dzieje, to bardziej racjonalne jest poczekanie na przejechanie służb, bądź, jest możliwość udzielenia pomocy, ale w sposób pośredni. Na przykład jeżeli przy akwenie będzie znajdowała się jakaś, nie wiem, kłoda, butelka, możemy takiej osobie podać coś pośrednio, żeby ona po momencie, żeby mogła czegoś się złapać pływającego, możemy udzielić w ten sposób pomocy, jeżeli jest osoba blisko brzegu, aczkolwiek nie ryzykujmy, nie wchodźmy do wody.
2: Bezpieczny Wrocław.

0: To jeszcze na koniec zapytam a propos państwa służby. Czy każdy policjant, funkcjonariusz, funkcjonariuszka pełniący tę służbę w komisariacie wodnym musi posiadać uprawnienia do prowadzenia określonych pojazdów? Jak to wygląda?
1: Tak, jeszcze wspomnę w ogóle, jakie pojazdy posiadamy na komisariacie, bo opowiadałem o funkcjonariuszach i komórkach, jakie mamy na jednostce. Jako jednostka specjalistyczna posiadamy 18 jednostek pływających, w tym łodzie, które są przeznaczone do patrolowania rzeki całorocznie, czyli są wyposażone w webasto do ogrzewania kabiny. Mamy na działania powodziowe i nie tylko, na działania ratownicze 4 skutery wodne. Na okres zimowy do działania na lodzie posiadamy także poduszkowca. Oprócz tego do działania przy wodzie, na terenach przywodnych, w momencie poszukiwań i patrolowania rzeki Odry, posiadamy 2 quady oraz 2 motocykle typu cross.
0: No i kto tym teraz może jeździć? Kto może te pojazdy prowadzić?
1: Jeżeli chodzi o uprawnienia do prowadzenia sprzętu służbowego, czyli łodzi, wymagane jest posiadanie uprawnień zawodowych, czyli uprawnień stermotorzysty. Każdy policjant komisariatu wodnego takie uprawnienia posiada lub w momencie, kiedy przychodzi do nas i uczy się bardzo szybko, staramy się, żeby każdy policjant miał wszystkie uprawnienia od ratownika, po właśnie sternika, stermotorzysty, aż to się wiąże z tym ratownikiem, czyli kwalifikowaną pierwszą pomoc, żeby umieć w sposób profesjonalny zadziałać, jak się coś dzieje.
0: Przede wszystkim to bezpieczeństwo można zachować dbając o siebie, ale i obserwując, co dzieje się wokół nas. Reagujmy, kiedy jesteśmy świadkami niebezpiecznych zdarzeń i oczywiście informujmy służby, od tego one są tutaj we Wrocławiu i na całym Dolnym Śląsku. My bardzo dziękujemy za spotkanie. Pan aspirant Piotr Połeć z Komisariatu Wodnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu był naszym gościem. Jeżeli mielibyśmy takie jedno ostatnie zdanie przekazać słuchaczom, to co chciałby pan dodać?
1: Chciałbym powiedzieć, żebyśmy, tak jak pani powiedziała, reagowali, nie bali się reagować. Nikt nie zwróci nam na to uwagi, jeżeli coś nas niepokoi, dzwońmy na numer alarmowy. Nawet jeżeli to nie jesteśmy do końca pewni, nie wiem, na przykład, że coś, co porusza się w wodzie, jest czymś, co myślimy, my podpłyniemy, sprawdzimy, nie bójmy się. A oprócz tego chciałbym też życzyć przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Jesteśmy w okresie urlopu, czyli udanego urlopu i powrotu do szkoły, bądź też do pracy po okresie wakacyjnym.
0: Dziękujemy za spotkanie i do usłyszenia.
1: Dziękuję.
2: Bezpieczny Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.

0: 7 minut pozostało nam do godziny 17. Taka ładna godzina, a ja chciałam wam w tym momencie przypomnieć o naszym konkursie. Dziś mamy dla was podwójne zaproszenie na wielką galę operową, która odbędzie się już jutro o godzinie 19 w ramach festiwalu Wrocław Summer Classics. Jest to wielka gala operowa La Vita e Bella, czyli Życie jest piękne. Podczas tej gali usłyszymy nie tylko arcydzieła muzyki operowej i operetkowej, ale także i premierowo usłyszymy też fragmenty opery właśnie La Vita e Bella autorstwa Wiesława Małuchy. Także już teraz bardzo serdecznie zapraszam na tą galę. Mamy dla was bilety. Jeżeli chcielibyście zdobyć właśnie te zaproszenia, możecie wziąć udział w naszym konkursie, no i po prostu odpowiedzieć na pytanie, z kim wybralibyście się na wielką galę operową i dlaczego. 71-48 poprzedzamy treść wiadomości słowem rodzina. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam do udziału w naszym konkursie.
1: Radio Legia.

0: Spotkanie Kaczyńskiego i Morawieckiego bez rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Dziś przesłuchanie sprawcy sobotniego wypadku na A1 przed pracownikami budżetówki chude lata. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Dobiegło końca spotkanie prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, poinformował rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Rafał Bochenek napisał w serwisie X, że rozmowy miały konstruktywny charakter, jednak nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Przypomniał również, że do końca dnia parlamentarzyści mają czas na złożenie oświadczenia potwierdzającego, iż nie należą do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Chodzi tu m.in. o założone przez Mateusza Morawieckiego Stowarzyszenie Rozwój Plus. Jeszcze dziś częstochowska prokuratura ma przesłuchać 36-letniego kierowcę podejrzanego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1 między Częstochową a Katowicami. W sobotę mężczyzna doprowadził do kolizji, mając blisko 3 promile alkoholu we krwi. Siadł za kółko mimo dwóch zakazów sądowych. 36-latek został jednak zwolniony do domu po zdarzeniu, a do jego zatrzymania doszło dopiero wczoraj. Z punktu widzenia prawa nie było podstaw do aresztowania kierowcy. Tak to tłumaczy adwokat Szymon Tarapata.
1: Możliwość stosowania środków zapobiegawczych wymaga, aby istniała nie abstrakcyjna, ale realna obawa tego, że podejrzany ucieknie, będzie się ukrywał lub będzie destabilizował postępowanie karne. Najczęściej w tego typu sprawach tego rodzaju obawy nie zachodzą.
0: Do zatrzymania mężczyzny doszło dopiero po interwencji prokuratora krajowego Dariusza Korneluka.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Budżetówka będzie musiała zacisnąć pasa. Ministerstwo Finansów mówi, że w najbliższych latach nie będzie pieniędzy na podwyżki pensji dla pracowników administracji publicznej. W przyszłym roku pensje mają wzrosnąć o 3%, ale związki zawodowe obawiają się, że zapowiedź zamrożenia podwyżek w kolejnych latach obejmie całą strefę budżetową. Mówi przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski.
3: Trudno tu rozgraniczać. Wskaźnik jest jeden, nie ma wskaźnika dotyczącego administracji, jest wskaźnik dotyczący państwowej sfery budżetowej. Bardzo, bardzo niepokojąca informacja. Setki tysięcy pracowników mają naprawdę bardzo nietęgie miny.
0: Ostrowski nie wykluczył jesienią protestów z powodu zapowiedzi zamrożenia wzrostu wynagrodzeń. Chłodne lato to nie anomalia, tak mówią eksperci. Najcieplej dziś jest w Rzeszowie, gdzie termometry wskazują 20 stopni, ale w większości kraju pada deszcz. Mamy teraz pogodę, jaka była w okresie wakacyjnym w latach 90., mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: Nie jest wcale zimno, bo chociaż ostatnie lata przyzwyczaiły nas do skrajnych upałów, jest po prostu normalnie. To jest klimat polski, którym takie powietrze dość chłodne, północne, ono po prostu od czasu do czasu do nas wpływa.
0: Wysokie temperatury mogą wrócić już w ten weekend.
5: W tym momencie sprawdzamy w Radiu Rodzina prognozę pogody. Jutrzejszy dzień zapowiada się nam znacznie lepiej, bo choć i tak sporo chmur będzie, na niebie to będzie wychodziło zza nich słońce, a temperaturowo będzie do 24 stopni nawet. Natomiast jeżeli chodzi o koniec tego tygodnia, no to weekend 28 stopni i 31 stopni, tak zapowiada się sobota i niedziela.
6: Reklama.
7: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
8: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
6: Reklama.
9: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
5: Witam Was ponownie, tym razem po godzinie 17, już prawie 5 minut po 17, a ja chciałam przypomnieć Wam o tym, że rozpoczynamy właśnie ostatnią godzinę, w której możecie wziąć udział w naszym dzisiejszym konkursie. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na wielką galę operową La Vita e Bella, która już jutro o godzinie 19. Jeżeli chcielibyście powalczyć o takie podwójne zaproszenie, to wystarczy, że odpowiecie na pytanie, z kim wybralibyście się na wielką galę operową i dlaczego. 71:48 poprzedzamy treść wiadomości.

0: przy mikrofonie Radia Rodzina Natalia Wójcik. Tak się składa, że nie jestem sama. Ze mną w studiu jest już pani Agnieszka Grabowiec, kustosz piastowskiej pieczęci, czyli reliktów pierwszego zamku piastowskiego we Wrocławiu na Ostrowie Tumskim. Dzień dobry, witamy ponownie w naszym studiu.
1: Dzień dobry pani Natalio, dzień dobry państwu. Bardzo mi jest tutaj u was miło.
0: Nam również jest miło i w piastowskiej pieczęci i gościć tutaj panią, ale właśnie chcemy powiedzieć naszym słuchaczom o tym, że już niebawem będziemy mogli przenieść się do czasów średniowiecznych i to dosłownie, a to ze sprawą festiwalu piastowskiego, który będzie się odbywał właśnie w piastowskiej pieczęci. Zacznijmy od tego, co to za wydarzenie.
1: Tak, właściwie do czasów średniowiecza i początku Wrocławia możemy przenosić się całkiem często. Wystarczy, że odwiedzimy piastowską pieczęć. Jest to trochę skomplikowane, ale jak już ktoś dociera, to gwarantuję, że jest zadowolony. Natomiast rzeczywiście zdecydowaliśmy się zorganizować po raz drugi, bo w ubiegłym roku również w majówkę akurat organizowaliśmy Festiwal Piastowski. Przedsięwzięcie, które ma być czasem dla rodziny, czasem dla wspólnoty, czasem dla osób, które interesują się historią, rekonstrukcją historyczną, wszystkimi atrakcjami, które tutaj Zespół Rekonstrukcji Historycznych dla nas przygotował. Wszystko to będzie odbywać się właśnie na terenie piastowskiej pieczęci. Będzie rozbity obóz książęcy i cała masa atrakcji.
0: No to powiedzmy właśnie o tych atrakcjach. Zaczynamy 25 lipca o godzinie 12.
1: Tak jest. O 12 startujemy, rozpoczynamy pokazem mody średniowiecznej. Będzie również możliwość poobserwowania walk średniowiecznych, fechtunku. Będzie możliwość nauki tańca dawnego, a w obozie książęcym będą czekały atrakcje, pewnie głównie

0: Nie dla najmłodszych, choć nie tylko. Na pewno będzie możliwość postrzelać z łuku, będzie możliwość zobaczyć, jak to jest z kaligrafią, czy to jest trudne, czy łatwe. Planujemy również możliwość zbudowania swojego własnego średniowiecznego zamku z klocków, także zachęcamy całymi rodzinami do odwiedzenia nas wówczas.
1: Ja mam otwarty program całego festiwalu przed oczami, no i widzę, że jeżeli ktoś tak zakocha się w tych średniowiecznych klimatach, to będzie mógł również spróbować swoich sił w takiej grupie rekonstrukcyjnej.
0: Tak jest. Jest możliwość zapisania się do właśnie grupy rekonstrukcji historycznych w Wivern. Jest to grupa, z którą już od kilku lat współpracujemy, z panem Michałem Smolińskim, który jest organizatorem całej tej inicjatywy i bardzo polecamy tę współpracę. Co wtorek właściwie ta grupa spotyka się u nas w podziemiach, rekonstruując dawne stroje, dawne zwyczaje, czy ćwicząc się właśnie w fechtunku.
1: To można powiedzieć, że mają takie wymarzone miejsce do takich spotkań.
0: Tak, dokładnie tak. Ten kontekst miejsca zarówno dla nich, jak i dla nas był bardzo ważny i przyznam, że teraz już w drugim roku współpracy naprawdę nam się bardzo fajnie to układa.
1: Powiedziała pani, że jest to właściwie drugi festiwal piastowski. Jakim zainteresowaniem cieszył się on w zeszłym roku?
0: Sporym, natomiast widzimy potencjał, aby rozwijać tę inicjatywę. Chcielibyśmy, żeby Festiwal Piastowski stał się takim stałym elementem działalności Piastowskiej Pieczęci, żeby co roku odbywała się przynajmniej jedna duża impreza właśnie dedykowana tego typu aktywnościom. Zatem no, mamy nadzieję na coraz większy rozwój takiej inicjatywy.
1: My również trzymamy za to kciuki, ale no właśnie, powiedzieliśmy o tym, co się będzie działo w czasie festiwalu, no i będzie sporo atrakcji, czy to dla dorosłych, dla tych starszych, czy też właśnie dla najmłodszych, ale Piastowska Pieczęć szykuje nie tylko festiwal, ale również coś też przygotowała specjalnie dla najmłodszych czy dla każdego.
0: Tak, zarówno 25, jak i 26 lipca o godzinie 12 ruszamy z takim specjalnym warsztatem dedykowanym rodzinom z dziećmi. To jest dla nas zawsze taki szczególny warsztat, dlatego że spędzamy czas nie tylko z dziećmi, jak zwykle to się u nas odbywa, ale również z ich rodzicami, dziadkami, ze starszym rodzeństwem, eksplorując temat genealogii, rodowości, rodziny, tego, co jest korzeniem Wrocławia. Zatem to jest dla nas taki obszar naszej działalności, dający nam dużo satysfakcji, ale też taki, w którym widzimy no, ogromny potencjał. Widzimy, jak inaczej pracują dzieci w towarzystwie swoich bliskich, w towarzystwie swoich dziadków, jak to jest wspaniale móc podzielić się historią rodziny właśnie w Piastowskiej Pieczęci, gdzie moglibyśmy powiedzieć, jest ten ród Piastów, który tutaj we Wrocławiu istniał i którego dziedzictwem się opiekujemy, może wpływać na tę narrację.
1: No i w sumie też rodzina, jakby nie patrzeć, jest wpisana w te relikty. Tak. Cały ród piastowski.
0: Tak. Oczywiście to jest taka analogia bardzo piękna. No i naprawdę jestem dumna z tego, że możemy ją kontynuować i że możemy dzisiaj też rodzinom pokazywać właśnie ten wielki i piękny ród.
1: Możemy powiedzieć, że Festiwal Piastowski to taka zajawka tego, co faktycznie możemy zobaczyć w Piastowskiej Pieczęci, którą możemy zwiedzać na co dzień. W jakich godzinach jesteście otwarci, w czym czasie wakacyjnym?
0: Jak najbardziej niezmiennie jesteśmy otwarci od wtorku do niedzieli, od wtorku do piątku w godzinach od 11 do 19, natomiast w weekendy, w soboty i w niedzielę od godziny 10 do godziny 19 zapraszamy bardzo serdecznie.
1: Zapraszamy, jakby to powiedzieć, każdy znajdzie coś dla siebie, nawet ci najmłodsi?
0: Tak, jak najbardziej. Najmłodsi zwykle znajdują najwięcej, przyznam szczerze, bo są bardzo kreatywni w pytaniach, które rodzą się w nich podczas przemierzania całej ścieżki. No jest to dla nas naprawdę miło obserwować, kiedy przychodzą i dopytują i o cegłę, i o cały ród piastowski, i o różne znaki, które w tych cegłach zostały utrwalone. Zachęcamy też dzieci do tego, żeby poszukiwały właśnie w tych zakamarkach Piastowskiej Pieczęci różnych ciekawych dla nich wątków, które jak wracają ze zwiedzania, też mamy czas z nimi być, odpowiedzieć na ich pytania, wspólnie poeksplorować ten obszar.
1: Także do Piastowskiej Pieczęci zapraszamy prawie że codziennie, ale dziś w szczególności zapraszamy na Festiwal Piastowski, który już 25 lipca. Warto z nami być.
0: Jak najbardziej. Zapraszamy serdecznie.
1: A ja przypomnę, Agnieszka Grabowiec, kustosz Piastowskiej Pieczęci, czyli reliktów pierwszego zamku piastowskiego we Wrocławiu na Ostrowie Tumskim, była dziś gościem Radia Rodzina. Bardzo serdecznie dziękuję za odwiedziny.
0: Dziękuję bardzo.
2: Tak mija dzień w Radiu Rodzina.

W tym momencie na antenie Radia Rodzina zapraszam Was do wspólnego odkrywania tajemnic oceanów, które mogą okazać się nie najprzyjemniejsze, nie najmilsze, a być może kogoś nawet i przerażą. Słuchajcie, ocean pokrywa ponad 70% powierzchni Ziemi i wciąż skrywa niezliczone tajemnice. Niektóre fakty o jego głębinach brzmią wręcz niewiarygodnie i potrafią wywołać dreszcze. Jeśli jesteście gotowi, no to posłuchajcie pierwszego takiego faktu. Pod powierzchnią oceanu występują fale wewnętrzne, wyższe od drapaczy chmur, które mogą osiągać, słuchajcie, nawet kilkaset metrów wysokości. Teraz przejdziemy do kolejnego takiego faktu. Myślę, nie jest zbyt przyjemnego dla człowieka, no bo jakbyśmy zeszli na samo dno oceanu, które są naprawdę tysiące, nawet i kilometrów pod ziemią, to ciśnienie na dnie oceanu mogłoby niemal natychmiast zmiażdżyć człowieka, jest ono tak wysokie. A natomiast, jeżeli mówimy już o tych głębinach, najgłębsze znane nam miejsce w oceanie jest głębsze niż wysokość Mount Everestu, a przypomnę, Mount Everest liczy sobie ponad 8000 metrów. Więcej o morskich głębinach, o oceanicznych głębinach już za chwileczkę na antenie Radia Rodzina.

0: Już teraz powracamy na oceaniczne dno. Słuchajcie, niektóre stworzenia, które żyją w oceanach, potrafią wytwarzać nawet własne światło, mimo tego, że żyją one w całkowitej ciemności. Światło słoneczne, skoro już o tym mówimy, nie dociera do zdecydowanej większości oceanu, więc to nie tak, że widzimy sobie na różnych zdjęciach takie piękne, błękitne morza, błękitne wody. Tak naprawdę dno jest całkowicie ciemne. Szacuje się też, że ponad 80% oceanów pozostaje niezbadanych, nieobserwowanych i niezmapowanych. A co za tym idzie? Ocean jest tak rozległy, że powierzchnia Marsa jest tak naprawdę lepiej zbadana niż ziemskie oceany. Wydaje się być dziwne, że to, co gdzieś daleko w kosmosie, jest o wiele lepiej zbadane niż to, co praktycznie może być i pod nami.
1: Radio Rodzina?
2: Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Autopromocja.
1: Dolny Śląsk to region niezwykły, z bogatą historią, piękną przyrodą, gościnnością na najwyższym poziomie. To bajkowość w najczystszej postaci. Wszystko się tu kłębi, od tajemniczych zamków, pałaców, sztolni, kopalni, skarbów i piękna natury. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na odkrywanie atrakcji Dolnego Śląska wspólnie z Radiem Rodzina w każdy wakacyjny weekend. Magda Piasecka, wiceprezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
0: Autopromocja.

Coraz bliżej już godziny 18, tak więc już teraz bardzo serdecznie chciałam Wam podziękować za wspólnie spędzone popołudnie, za wszystkie konkursowe odpowiedzi, a także chciałabym Wam życzyć dobrego popołudnia i dobrego wieczoru. Do usłyszenia też już jutro rano. Natalia Wójcik, do usłyszenia, a także już teraz pozostawiam Was z muzyczną odsłoną Radia Rodzina. Na dobry początek tego muzycznego popołudnia męskie granie, orkiestra i kawałek Wolne Duchy. Tak.

0: Są wnioski prokuratora generalnego do Sejmu w sprawie posłów Wosia i Mejzy. Częstochowa wywiozła odpady po mafii śmieciowej. Kara finansowa dla Google. Joanna Wylażą, zapraszam na wiadomości. Michał Woś z Prawa i Sprawiedliwości i były już poseł tej partii Łukasz Mejza. Na celowniku prokuratury do Sejmu trafiły dziś wnioski dotyczące zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do prokuratury Wosia oraz uchylenia immunitetu Mejzie. Mejza ma 3 zarzuty, z których najmocniejszy dotyczy oszustwa. Kłamiąc w dokumentach, miał wyłudzić pieniądze z funduszy unijnych za fikcyjne szkolenia dla drobnych przedsiębiorców. Z kolei Łukasz Woś ma dopiero usłyszeć zarzuty. Do tej pory 4 razy nie stawił się na wezwanie śledczych. Chodzi o sprawę dotyczącą przekroczenia uprawnień, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
1: To tak zwane przestępstwo urzędnicze, ale w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, więc kwalifikowane.
0: Sprawa dotyczy czasu, gdy Woś jako wiceminister sprawiedliwości nadzorował służbę więzienną. Gminy nie są przygotowane na szybko rosnące potrzeby seniorów, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Z jej raportu wynika, że choć wydatki na opiekę nad osobami starszymi rosną, wsparcie jest najczęściej udzielane dopiero wtedy, gdy senior sam nie poprosi. Na dodatek większość gmin nie monitoruje sytuacji seniorów, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
2: W ponad 12% gmin wiejskich i miejsko-wiejskich seniorzy nie mieli dostępu nawet do podstawowych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
0: Po tym raporcie samorządowcy z Unii Miasteczek Polskich zadeklarowali chęć zbudowania systemu informacji senioralnej na wzór systemu oświatowego, by mieć dane o seniorach wymagających wsparcia. Zakończył się wywóz prawie 1,5 tony niebezpiecznych odpadów porzuconych przez mafię śmieciową w Częstochowie. Operacja trwała od marca i kosztowała nieco ponad 8 milionów złotych, z czego 7 milionów 300 tysięcy pokryła dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odpady zostały porzucone na prywatnym terenie na przełomie 2017 i 2018 roku. Częstochowa przejęła obowiązek ich usunięcia, ponieważ nie udało się tego wyegzekwować od sprawców. Trwa teraz jeszcze proces utylizacji tych odpadów.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Prawie 900 milionów euro kary dla cyfrowego giganta firmy Google. Komisja Europejska nałożyła karę, bo uznała, że koncern złamał unijne przepisy aktu o rynkach cyfrowych. Google nadużywał dominującej pozycji na rynku, powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Tomi Renie.
4: Około 90% wyszukiwań internetowych w Unii Europejskiej odbywa się za pośrednictwem wyszukiwarki Google. Pokazuje to, jak ważną rolę Google odgrywa jako pośrednik między użytkownikami a przedsiębiorstwami. Jednocześnie firma promuje własne usługi, wyświetlając je w bardzo widoczny sposób.
0: Akt o rynkach cyfrowych mówi, że duże koncerny, takie jak Google, Apple czy Meta, muszą unikać faworyzowania własnych usług.
5: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Dziś dzień bardzo pochmurny wraz z przelotnymi opadami deszczu i taki pozostanie praktycznie do końca. Natomiast jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, jutro się nam troszeczkę rozpogodzi, choć chmur i tak sporo na niebie będzie, jednak będzie i cieplej, bo termometry wskażą nawet 24 stopnie na Dolnym Śląsku, a w rejonach podgórskich tam też może troszeczkę popadać i do 18 stopni.
3: Radio Rodzina.

23 lipca 1947 roku urodził się David Essex, aktor i wokalista. Szczyt jego sławy przypadł na lata 70. XX wieku, gdy był jedną z najpopularniejszych postaci brytyjskiej sceny.

23 lipca 1943 roku urodził się Tommy Joe White, wokalista, gitarzysta i autor tekstów.

W 1955 roku Slim Whitman zdobył pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów piosenką Rosemary. Singiel pozostał na

0: Słuchajcie, otworzyłam właśnie kalendarz świąt nietypowych i wiecie, jaki dzień dziś przypada? No myślę, że możecie nie zgadnąć, ale już wam mówię. Jest to dzień Włóczykija, który obchodzimy co roku właśnie 23 lipca. I jest to święto tych wszystkich, którzy nie lubią zbyt długo przebywać w jednym miejscu, ale za to kochają wędrować, włóczyć się w poszukiwaniu przygód, tak jak robił to Włóczykij chociażby z Muminków. No i jako, że dzień Włóczykija wypada w środku lata, to myślę, że warto wybrać się na długi spacer, chociaż jak się tak patrzymy za okno, to ta pogoda może niezbyt nam sprzyja takiemu spacerowi, ale myślę, że czasem warto zaryzykować, bo kto wie, na jaką przygodę możemy się natknąć nawet w taką pogodę.
1: Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Rodzina przysyła Grzegorz Turnał.

Mount Everest to najwyższy punkt na Ziemi, a zarazem duma himalaistów i marzenie wielu podróżników. Ja jednak zabieram Was teraz na wyprawę ponad granice Ziemi, tam gdzie Mount Everest okazuje się być tylko drobnym pagórkiem. Otóż w Układzie Słonecznym znajdują się góry sięgające 2, 3, a nawet i 5 razy wyżej niż nasz najwyższy szczyt, a dzięki niższej grawitacji i braku erozji wodnej to wszystko się dzieje. Na przykład na Marsie góruje Olympus Mons, wulkan, który sięga aż tak mniej więcej 21 do 26 km wysokości. Natomiast na asteroidzie Vesta czeka na nas formacja Rhea Sibylla ze szczytem sięgającym 23 km. W przestrzeni kosmicznej nawet te najbardziej imponujące cuda natury z naszej planety mogą wyglądać jak małe niespodzianki. Kosmos pokazał nam nieraz, że wszystko zależy od perspektywy, no bo przecież można powiedzieć, że Mount Everest to najwyższy szczyt na Ziemi, ale gdy spojrzymy na niego z Marsa, może wyglądać zaledwie jak pagórek pod blokiem.

0: Fiasko rozmów ostatniej szansy Kaczyński-Morawiecki. Oferowali w sieci przeprowadzenie ataków hakerskich. Najmłodszy ma 12 lat. 24 godziny męki pańskiej za Polskę w Giedrzwałcie. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Fiasko rozmów ostatniej szansy między Jarosławem Kaczyńskim i Mateuszem Morawieckim. Nie znaleziono kompromisu, a emocje związane z możliwym rozpadem Prawa i Sprawiedliwości rosną i rosną. Wciąż większość członków Stowarzyszenia Rozwój Plus nie ogłosiło porzucenia tego projektu. Mają na to jeszcze kilka godzin.
1: Ja moje oświadczenie napisałam już wiele dni temu, podobnie jak większość posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 140 tych oświadczeń jest. Czekamy na resztę kolegów i mamy nadzieję, że się opamiętają i normalnie je podpiszą. Liczę na to, że się opamiętają, ale dużo nadziei w tym nie pokładam. O północy dzieją się magiczne rzeczy, zobaczymy.
0: Mówiła przed siedzibą PiSu szefowa łódzkich struktur tego ugrupowania Agnieszka Wojciechowska. Nastolatkowie oferowali w internecie przeprowadzenie ataków hakerskich. 9-osobową grupę namierzyli funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. To osoby od 12 do 16 lat. Swoje usługi promowali m.in. na portalach społecznościowych. Policjanci zabezpieczyli już 13 komputerów, 9 telefonów komórkowych i nośniki danych, które teraz będą analizować, a nastoletnimi hakerami zajmie się sąd rodzinny.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Całodobowa modlitwa, rozważania męki pańskiej i adoracja Najświętszego Sakramentu złożą się na wydarzenie 24 godziny męki pańskiej za Polskę, które odbędzie się jutro i w sobotę w Giedrzwałcie. Inicjatorem przedsięwzięcia jest prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech.
3: Może będzie słońce, może będzie deszcz, ale my pokutujemy, wynagradzamy, więc tak naprawdę nas pogoda nie interesuje. Bierzemy namioty, bierzemy parasole i tak naprawdę wynagradzamy i pokutujemy właśnie za grzechy narodu polskiego, nasze grzechy. Oczywiście nie każdy da radę być te 24 godziny, ale przyjedź chociażby na tę godzinkę, dwie, na trzy godzinki. To już jest ogromna moc modlitwy i szturm, który popłynie do samego nieba.
0: W Sanktuarium Matki Bożej Giedrzwałckiej przez 24 godziny nieprzerwanie trwać będzie modlitwa w intencji Polski, jej mieszkańców oraz pokoju. Program zaczyna się jutro o godzinie 17, a kończy w sobotę też o 17.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Po 23 latach przerwy GKS Katowice wraca do rywalizacji w europejskich pucharach. Zespół trenera Rafała Guraka rozpoczyna dziś kwalifikacje do głównej fazy Ligi Konferencji. Na wyjeździe zagra z MKS Żylina. Szkoleniowiec zapewnia, że w drużynie panuje entuzjazm.
4: Tutaj nie ma ludzi, którzy są bez uczuć i nie czują pewnego rodzaju ekscytacji. W to nie wierzę, ale dzięki temu, że znam ich bardzo dobrze i wiem, w jaki sposób do tego podchodzą, to jednak bardziej bliskie jest mi to, żeby studzić w nich to wszystko, a nie jeszcze rozpalać. Oni są naprawdę bardzo mocno zmotywowani, są tym bardzo mocno poruszeni, wiedzą o co to w tym wszystkim chodzi.
0: A początek meczu dziś o 20:30.
5: W tym momencie sprawdzamy w Radiu Rodzina prognozę pogody. Jutrzejszy dzień zapowiada się nam znacznie lepiej, bo choć i tak sporo chmur będzie, na niebie to będzie wychodziło zza nich słońce, a temperaturowo będzie do 24 stopni nawet. Natomiast jeżeli chodzi o koniec tego tygodnia, no to weekend 28 stopni i 31 stopni, tak zapowiada się sobota i niedziela.
6: Reklama.
7: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
9: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
6: Reklama.
2: Tu Radio Rodzina.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów, rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: tym momencie na antenie Radia Rodzina zapraszam Was do wspólnego odkrywania tajemnic oceanów, które mogą okazać się nie najprzyjemniejsze, nie najmilsze, a być może kogoś nawet i przerażą. Słuchajcie, ocean pokrywa się ponad 70% powierzchni Ziemi i wciąż skrywa niezliczone tajemnice. Niektóre fakty o jego głębinach brzmią wręcz niewiarygodnie i potrafią wywołać dreszcze. Jeśli jesteście gotowi, no to posłuchajcie pierwszego takiego faktu. Pod powierzchnią oceanu występują fale wewnętrzne, wyższe od drapaczy chmur, które mogą osiągać, słuchajcie, nawet kilkaset metrów wysokości. Teraz przejdziemy do kolejnego takiego faktu. Myślę, niezbyt przyjemnego dla człowieka, no bo jakbyśmy zeszli na samo dno oceanu, które są naprawdę tysiące, nawet i kilometrów pod ziemią, to ciśnienie na dnie oceanu mogłoby niemal natychmiast zmiażdżyć człowieka, jest ono tak wysokie. A natomiast jeżeli mówimy już o tych głębinach, najgłębsze znane nam miejsce w oceanie jest głębsze niż wysokość Mount Everestu, a przypomnę, Mount Everest liczy sobie ponad 8000 metrów. Więcej o morskich głębinach, o oceanicznych głębinach już za chwileczkę na antenie Radia Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina.

Już teraz powracamy na oceaniczne dno. Słuchajcie, niektóre stworzenia, które żyją w oceanach, potrafią wytwarzać nawet własne światło, mimo tego, że żyją one w całkowitej ciemności. Światło słoneczne, skoro już o tym mówimy, nie dociera do zdecydowanej większości oceanu, więc to nie tak, że widzimy sobie na różnych zdjęciach takie piękne, błękitne morza, błękitne wody. Tak naprawdę dno jest całkowicie ciemne. Szacuje się też, że ponad 80% oceanów pozostaje niezbadanych, nieobserwowanych i niezmapowanych. A co za tym idzie, ocean jest tak rozległy, że powierzchnia Marsa jest tak naprawdę lepiej zbadana niż ziemskie oceany. Wydaje się być dziwne, że to, co gdzieś daleko w kosmosie, jest o wiele lepiej zbadane niż to, co praktycznie może być i pod nami.

W tej godzinie na antenie Radia Rodzina Sporo przebywaliśmy w oceanicznych głębinach, a ja mam teraz dla Was ciekawostkę, również rodem z morskich opowieści, a właściwie bardziej taką przyrodniczą. No bo słuchajcie, są takie zwierzęta jak wydry morskie i właśnie te zwierzęta mają takie upodobanie, że mogą zachować swój ulubiony kamień na całe życie. Wydry morskie posiadają pod pachami taką specjalną luźną fałdę skóry, która służy im za taką kieszonkę, w której przechowują swój ulubiony kamień, którego używają później do rozbijania twardych muszli i skorupiaków, a noszą go ze sobą podczas pływania i nurkowania, często później korzystając z tego samego egzemplarza przez całe życie. Powiem szczerze, jak wyczytałam tą ciekawostkę, to brzmi to naprawdę niewiarygodnie, ale sprawdziłam i faktycznie tak jest. No powiem szczerze, ta natura i przyroda nie przestają mnie zachwycać i zadziwiać.

0: Fiasko rozmów ostatniej szansy Kaczyński-Morawiecki. Oferowali w sieci przeprowadzenie ataków hakerskich. Najmłodszy ma 12 lat. 24 godziny męki pańskiej za Polskę w Giedrzwałcie. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Fiasko rozmów ostatniej szansy między Jarosławem Kaczyńskim i Mateuszem Morawieckim. Nie znaleziono kompromisu, a emocje związane z możliwym rozpadem Prawa i Sprawiedliwości rosną i rosną. Wciąż większość członków Stowarzyszenia Rozwój Plus nie ogłosiło porzucenia tego projektu. Mają na to jeszcze kilka godzin.
1: Ja moje oświadczenie napisałam już wiele dni temu, podobnie jak większość posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 140 tych oświadczeń jest. Czekamy na resztę kolegów i mamy nadzieję, że się opamiętają i normalnie je podpiszą. Liczę na to, że się opamiętają, ale dużo nadziei w tym nie pokładam. O północy dzieją się magiczne rzeczy, zobaczymy.
0: Mówiła przed siedzibą PiSu szefowa łódzkich struktur tego ugrupowania Agnieszka Wojciechowska. Nastolatkowie oferowali w internecie przeprowadzenie ataków hakerskich. 9-osobową grupę namierzyli funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. To osoby od 12 do 16 lat. Swoje usługi promowali m.in. na portalach społecznościowych. Policjanci zabezpieczyli już 13 komputerów, 9 telefonów komórkowych i nośniki danych, które teraz będą analizować, a nastoletnimi hakerami zajmie się sąd rodzinny.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Całodobowa modlitwa, rozważania męki pańskiej i adoracja Najświętszego Sakramentu złożą się na wydarzenie 24 godziny męki pańskiej za Polskę, które odbędzie się jutro i w sobotę w Giedrzwałcie. Inicjatorem przedsięwzięcia jest prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech.
3: Może będzie słońce, może będzie deszcz, ale my pokutujemy, wynagradzamy, więc tak naprawdę nas pogoda nie interesuje. Bierzemy namioty, bierzemy parasole i tak naprawdę wynagradzamy i pokutujemy właśnie za grzechy narodu polskiego, nasze grzechy. Oczywiście nie każdy da radę być te 24 godziny, ale przyjedź chociażby na tę godzinkę, dwie, na trzy godzinki. To już jest ogromna moc modlitwy i szturm, który popłynie do samego nieba.
0: W sanktuarium Matki Bożej Giedrzwałckiej przez 24 godziny nieprzerwanie trwać będzie modlitwa w intencji Polski, jej mieszkańców oraz pokoju. Program zaczyna się jutro o godzinie 17, a kończy w sobotę też o 17.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Po 23 latach przerwy GKS Katowice wraca do rywalizacji w europejskich pucharach. Zespół trenera Rafała Guraka rozpoczyna dziś kwalifikacje do głównej fazy Ligi Konferencji. Na wyjeździe zagra z MKS Żylina. Szkoleniowiec zapewnia, że w drużynie panuje entuzjazm.
4: Tutaj nie ma ludzi, którzy są bez uczuć i nie czują pewnego rodzaju ekscytacji. W to nie wierzę, ale dzięki temu, że znam ich bardzo dobrze i wiem, w jaki sposób do tego podchodzą, to jednak bardziej bliskie jest mi to, żeby studzić ich to wszystko, a nie jeszcze rozpalać. Oni są naprawdę bardzo mocno zmotywowani, są tym bardzo mocno poruszeni, wiedzą o co to w tym wszystkim chodzi.
0: A początek meczu dziś o 20:30.
5: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Dziś dzień bardzo pochmurny wraz z przelotnymi opadami deszczu i taki pozostanie praktycznie do końca. Natomiast jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, jutro się nam troszeczkę rozpogodzi, choć chmur i tak sporo na niebie będzie, jednak będzie i cieplej, bo termometry wskażą nawet 24 stopnie na Dolnym Śląsku, a w rejonach podgórskich tam też może troszeczkę popadać i do 18 stopni.
2: Radio Rodzina.

0: W tym momencie przychodzę do Was z informacją z dziedziny edukacji, no bo słuchajcie, Dolny Śląsk jako pierwszy region w Polsce buduje trwałe partnerstwo administracji rządowej i środowiska akademickiego na rzecz ochrony ludności. Z inicjatywy wojewody dolnośląskiej Anny Żabskiej przedstawiciele dolnośląskich uczelni podpisali list intencyjny, który powołuje Dolnośląski Akademicki Korpus Ochrony Ludności. Czyli jest to taki projekt, który połączy wiedzę naukowców, zaangażowanie studentów, a także doświadczenie administracji w budowaniu odporności regionu. Dolny Śląsk ma wyjątkowy potencjał akademicki. Chcemy go wykorzystać do budowania nowoczesnego systemu ochrony ludności, podkreśliła wojewoda dolnośląska Anna Żabska podczas uroczystości podpisania dokumentu.
1: To jest element całego systemu programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Tu na Dolnym Śląsku rozpoczynamy taki szczególny korpus, dlatego że mamy ogromny potencjał jako ośrodek akademicki, właśnie uczelniany, studentów, naukowców i to chcemy wykorzystać w tym systemie bezpieczeństwa, budowania odporności społecznej, ale także przygotowania się na sytuacje kryzysowe. Zaprosiłam wszystkich przedstawicieli publicznych uczelni z Dolnego Śląska do tego, by porozmawiać, czy w ogóle widzą swoją rolę i chcą zaangażować się w te prace. Wszyscy przedstawiciele, wszyscy rektorzy zadeklarowali taką chęć współpracy, dlatego też przystępujemy, żeby już przed nowym rokiem akademickim wypracować program działań, dać rekomendacje, wytyczne. Również o tym informowałam Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, że tutaj na Dolnym Śląsku pracujemy nad takim pilotażowym programem, który jestem przekonana, że będzie inspiracją dla pozostałych województw, by właśnie potencjał uczelni wyższych wykorzystać w budowie systemu bezpieczeństwa, w budowie odporności społecznej, przygotowaniu na sytuacje kryzysowe różnego rodzaju. Bo każda uczelnia, czy to jest uczelnia techniczna, czy uczelnia nawet muzyczna, ma swój komponent, który może być bardzo pożyteczny właśnie w przygotowaniu na sytuacje kryzysowe. Ja bardzo jestem ogromnie zbudowana i wdzięczna wszystkim przedstawicielom uczelni za to, że tak ochoczo i z takim entuzjazmem od razu przystąpili do pracy, bo od naszego spotkania poprzez wypracowanie listu intencyjnego i tak naprawdę ram już naszej współpracy minął bardzo krótki czas. Widać tutaj potrzebę, ale też ten potencjał i chęć do pracy.
0: Zależy nam, aby studenci byli ambasadorami ochrony ludności w swoich społecznościach, a naukowcy wspierali system swoją wiedzą i doświadczeniem, dodaje Anna Żabska.
1: Teraz opracowujemy właśnie w poszczególnych obszarach, czyli takim badawczym, bo najpierw chcemy zinwentaryzować potencjał, który możemy wykorzystać w całym systemie budowy systemu bezpieczeństwa tutaj na Dolnym Śląsku, bo z jednej strony mamy naukowców, z drugiej strony mamy studentów, czyli ich potencjał, ich zaangażowanie, a z trzeciej strony także całą bazę infrastrukturalną no bo to są uczelnie, to są akademiki, to są laboratoria, to centra badań, które właśnie w sytuacjach kryzysowych mogą być tutaj kluczowe. Chcemy, żeby studenci byli ambasadorami też ochrony ludności, obrony cywilnej w swoich społecznościach, nie tylko na uczelni, ale także tam, gdzie mieszkają, żeby wykorzystywali tę wiedzę zdobywaną nie tylko w ramach programu o bezpieczeństwo, bo niektóre uczelnie tutaj nasze wrocławskie, dolnośląskie mają takie profile, ale chcemy, żeby każdy rodzaj uczelni, każda uczelnia Dolnośląska jakby uwyposażała wiedzę i kompetencje swoich studentów. I po trzecie, do tego, by także szkolić, by cały czas wzmacniać ten potencjał intelektualny, ale w kontekście także doświadczeń, które przecież tutaj Dolny Śląsk co roku ma i chcemy to przekuć już w konkretne działania, konkretny wachlarz mechanizmów, ale również takie sieci współpracy, bo to jest istotne, bo w każdej sytuacji kryzysowej wiemy, że to właśnie od współpracy, od inwentaryzacji zasobów zależy bardzo, bardzo wiele.
0: Dolny Śląsk rozpoczyna tym samym realizację pilotażowego programu, który ma szansę stać się wzorem dla całego kraju. Dolnośląski Akademicki Korpus Ochrony Ludności to wspólna inicjatywa administracji rządowej i dolnośląskich uczelni, którego celem jest wykorzystanie wiedzy ekspertów, zaangażowania studentów oraz infrastruktury uczelnianej w systemie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.
2: Tu Radio Rodzina.

23 lipca 1947 roku urodził się David Essex, aktor i wokalista. Szczyt jego sławy przypadł na lata 70. XX wieku, gdy był jedną z najpopularniejszych postaci brytyjskiej sceny.

1977 roku Barry Manilow umieścił na szczycie amerykańskiej listy single z kompozycją Looks Like We Made It.

23 lipca 1943 roku urodził się Tommy Joe White, wokalista, gitarzysta i autor tekstów.

1955 roku Slim Whitman zdobył pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów piosenką Rosemary. Singiel pozostał na szczycie przez

0: Mont Everest to najwyższy punkt na Ziemi, a zarazem duma himalaistów i marzenie wielu podróżników. Ja jednak zabieram Was teraz na wyprawę ponad granicę Ziemi, tam gdzie Mont Everest okazuje się być tylko drobnym pagórkiem. Otóż w Układzie Słonecznym znajdują się góry sięgające 2, 3, a nawet i 5 razy wyżej niż nasz najwyższy szczyt, a dzięki niższej grawitacji i braku erozji wodnej to wszystko się dzieje. Na przykład na Marsie góruje Olympus Mons, wulkan, który sięga aż tak mniej więcej 21 do 26 km wysokości. Natomiast na asteroidzie Vesta czeka na nas formacja Rea Civilia ze szczytem sięgającym 23 km. W przestrzeni kosmicznej nawet te najbardziej imponujące cuda natury z naszej planety mogą wyglądać jak małe niespodzianki. Kosmos pokazał nam nieraz, że wszystko zależy od perspektywy, no bo przecież można powiedzieć, że Mont Everest to najwyższy szczyt na Ziemi, ale gdy spojrzymy na niego z Marsa, może wyglądać zaledwie jak pagórek pod blokiem.
1: Radio Lecina.
2: Wołów 99,6 FM.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Nie dla murów, tak dla mostów, powiedział kardynał Pietro Parolin, przedstawiając stanowisko Stolicy Apostolskiej w sprawie budowanego przez Izrael muru w Strefie Gazy. 50 lat temu jako klerycy zostali wcieleni do komunistycznego wojska. Dziś w Rzymie, jako kapłani, dziękują za ocalenie wiary. Katolicka młodzież w Brazylii chce więcej świętości, lepszego poznania nauki Kościoła i większego szacunku dla liturgii, a mniej polityki w Kościele. Tak wynika z najnowszych badań. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Kardynał Pietro Parolin, odpowiadając na pytania dziennikarzy, m.in. w sprawie budowanego przez izraelskie wojsko muru w Strefie Gazy, stwierdził, że Watykan zawsze mówi nie dla murów, tak dla mostów. Z kolei odnosząc się do sytuacji wokół Iranu, sekretarz stanu wyraził zaniepokojenie i stwierdził, że memorandum między Waszyngtonem a Teheranem przestało obowiązywać.
2: Nie wiem także, jak tam zakończy się ta sytuacja. Myślę, że niewiele osób to wie, a być może nie wie tego nikt. Mieliśmy jednak nadzieję, że porozumienie, które zostało zawarte, będzie działać i przyniesie efekt. Ufamy, że strony wrócą do negocjacji i uda się zawrzeć trwałe porozumienie dla dobra wszystkich, dla dobra tego kraju, ale także dla dobra całego świata. Uważam bowiem, że takie sytuacje naprawdę zagrażają pokojowi na całym świecie.
1: Pół wieku temu komunistyczne władze PRL wysłały ich do specjalnej jednostki wojskowej w Bartoszycach, licząc, że porzucą drogę do kapłaństwa. Nie tylko wytrwali, ale od dziesięcioleci służą Kościołowi jako kapłani. Dziś w Rzymie dziękowali Bogu za dar powołania. Tamte wydarzenia wspomina ksiądz Jerzy Ślusarczyk z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
3: Nie było to najlepsze doświadczenie, bo człowieka zabrano, jak to się mówi, z pierwszego roku studiów, a więc wrażenie takie było dosyć traumatyczne. Pamiętam łzy, które gdzieś tam towarzyszyły oczywiście wyjazdowi. Decyzja o wcieleniu była nagła, więc też nie było możliwości podjęcia decyzji jakichkolwiek innych. Nie? Także tydzień po właściwie wręczeniu biletu byłem już w jednostce.
1: Ksiądz Krzysztof Knurzyński z Częstochowy opowiedział o tym, dlaczego przybyli do Rzymu.
4: To jest taka wdzięczność, tak jak tu kolega powiedział Panu Bogu, za to, że przetrwaliśmy ten czas tam w tym wojsku.
1: Więcej świętości i liturgii, mniej polityki w Kościele. Tego oczekuje katolicka młodzież w Brazylii. Takie wnioski płyną z badań przeprowadzonych wśród 11 tysięcy młodych osób w całym kraju.
5: Badanie przeprowadzono w 2025 roku z inicjatywy Komisji Episkopatu Brazylii do spraw młodzieży. W ankiecie udział wzięli Brazylijczycy w wieku od 12 do 29 lat. Wyniki pokazują, że młodzi katolicy pragną pogłębić swoją wiarę i lepiej poznawać nauczanie Kościoła. Za największe przeszkody uznali brak godnie sprawowanej liturgii oraz zbyt duży nacisk na kwestie społeczno-polityczne. Zdaniem autorów badań młode pokolenie szuka dziś autentycznej formacji i głębszego życia duchowego.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Napisz proszę.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Leśne.
1: Świdnica 98 i 1 FM.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Cześć, tu Tomek Szczepanik z zespołu Pectus. Pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina Wrocław.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.